0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów. Wszechczasów.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
2: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumację na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolności i Demokracji.
3: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
1: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.
4: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
1: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
5: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
1: Na wolności żyje około 7 tysięcy żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
6: Dzień dobry wszystkim, w poniedziałek, 13 dzień lipca, Łukasz Michnal, czas na program Trendy Start. Zaczynamy od informacji pogodowych. Dzisiaj burze z deszczem mogą pojawić się w regionie, a na termometrach temperatura w ciągu dnia to 26 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. W nocy termometry wskażą 10 kresek powyżej zera, porywy wiatru do 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, ten na dzień dobry jest niekorzystny, a w tym tygodniu już powracają letnie temperatury. Pod koniec tygodnia w okolicach 30 stopni Celsjusza ponownie zagości na lokalnych termometrach.
7: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: przytulne domy biorą się stąd. Agata.

dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca, to dokładnie 194 dzień roku w kalendarzu. Imieniny świętują Esdrasz, Henryk, Joel, Małgorzata i także Sara. Wschód słońca był o 4:30, zachód będzie o 20:52, no a dzień potrwa nam 16 godzin i 22 minuty. Ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 40 minut. Koniec astronomicznego lata za 71 dni. Znak zodiaku urodzonych 13 lipca to rak.

0: jest dobry moment, abyśmy zaczęli wspominać co nieco tę datę 13 lipca na początek wydarzenia z naszego kraju. W roku 1429 13 lipca Mława otrzymała prawa miejskie. 1521 rok, Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunt. 1736 zakończyła się największa powódź w historii Poznania. 1882 rok, w Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. W roku 1944 Armia Czerwona rozpoczęła operację lwowsko-sandomierską. W 2000 roku powstała Sejmowa Komisja Prawa Europejskiego.
1: Trendy Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Zręcinie w cieku wodnym w polach niedaleko ulicy Cmentarnej znaleziono zwłoki mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. Trwa również ustalanie jego tożsamości.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Powiat sanocki rozpoczął realizację projektu Staże Uczniowskie w powiecie sanockim Nauka poprzez doświadczanie. Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy europejskich dla Podkarpacia i jego celem jest zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Realizacja staży u lokalnych pracodawców pozwoli uczestnikom poznać rzeczywiste warunki pracy, zweryfikować swoje plany zawodowe oraz rozwinąć kompetencje cenione przez pracodawców. Projekt skierowany jest do 144 uczniów. Każdy uczestnik projektu odbędzie 150-godzinny staż zawodowy realizowany w rzeczywistych warunkach pracy. Wartość projektu to prawie 900 tysięcy złotych. Trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej tzw. na góry zlokalizowanej w Trzcinicy. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 193 metrów. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5 metrów. Wykonane zostaną pobocza o szerokości 75 cm z każdej strony, a także przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego korzystania z tego odcinka. Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu gminy Jasło. W skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy odbyła się impreza plenerowa pod tytułem Pod niebem dawnych kultur z cyklu Od Troi po Bałtyk. Motywem przewodnim wydarzenia były dawne wyobrażenia o niebie i przestworzach oraz znaczenie obserwacji słońca, księżyca i gwiazd dla dawnych społeczności. Mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi.
3: Nie wiem, czy to niebo jest tak zadowolone, bo niestety pada deszcz u nas, ale nie poddajemy się. Mamy tutaj warsztaty robienia latawców. One cały czas się odbywają. W tym momencie właśnie już skończył się wykład o wpływie księżyca i obserwacji nieba i o tym, jak to robili ludzie w przeszłości. W tym momencie trwają pokazy sokolnicze. Jeszcze jedne będą o godzinie 15, mamy nadzieję, że już w pełnym słońcu. Za chwileczkę odbędzie się inscenizacja, która właśnie też jest inspirowana niebem i dawnym postrzeganiem nieba przez naszych przodków. Jeszcze zapomniałabym o warsztatach uczniczych, mini turnieju takim uczniczym, który też u nas będzie pod wiatą, tu już nawet niezależnie od pogody, ponieważ jest pod dachem.
1: W programie znalazły się również pokazy sokolnicze. Uczestnicy mogli odwiedzić obóz sokolników, z bliska przyjrzeć się fascynującym ptakom drapieżnym oraz zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
4: Zajmujemy się już tym prawie 30 lat, także no, szmat czasu, sporo doświadczeń różnych. No, nie jest to temat dla każdego. To jest sprawa wymagająca no przede wszystkim dużo wiedzy, dużo wolnego czasu, no i warunków przestrzennych, no bo woliery dla ptaków też zajmują odpowiednią ilość miejsca. Są to ptaki szponiaste, jak sama nazwa wskazuje, więc mają potężne szpony, mają aparat, którym mogłyby zrobić człowiekowi krzywdę. No z tym, że cała zasada tutaj polega na tym, że my zajmujemy się układaniem tych ptaków, tak? Ułożony człowiek to dobrze wychowany. W związku z tym, jeśli my ułożymy ptaka, no to wiemy na jego temat wszystko, wiemy jaki ma charakter, wiemy jak się zachowuje, wiemy jak z nim postępować. No i bywa tak, że są osobniki, które wykazują jakieś tam agresywne no, zwyczaje, ale takich na prezentacjach, na pokazach nie latamy z nimi, ponieważ no, mogłoby to być niebezpieczne.
1: Dodatkową atrakcją były zajęcia rodzinne, podczas których każdy mógł zbudować własny latawiec.
5: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
14: Reklama.
15: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Znowu na chwileczkę powracamy do historii. Teraz już kalendarium wydarzeń z 13 lipca, które miały miejsce na świecie. Rok 1249. Aleksander III został koronowany na króla Szkocji. 1794 rok. Pierwsza koalicja antyfrancuska. Zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Trippstadt. 1841 rok. Podpisano konwencję londyńską w sprawie cieśnin tureckich. W 1911 Japonia i Wielka Brytania zawarły trzeci traktat sojuszniczy. 13 lipca 1950 roku RFN została członkiem Rady Europy. W roku 1977 w Nowym Jorku doszło do 25-godzinnej awarii zasilania. Rok 1995, Albania i Mołdawia zostały członkami Rady Europy.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Teraz już czas na kalendarium muzyczne. 13 lipca 1924 roku urodziła się Maria Koterbska, piosenkarka. 1943 rok, zmarł Lorenzo Barcellata, kompozytor, który urodził się w roku 1898. 13 lipca 1951 urodził się Marek Piekarczyk, autor tekstów i wokalista zespołu TSA. Rok 1967 urodził się Benny Benassi, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej. 1969, 13 lipca urodził się Przemysław Myszor, klawiszowiec, gitarzysta i kompozytor w zespole Mysłowic.
1: Trendy Małopolska i pod

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni. Dorota Werdycka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
2: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
3: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
2: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
1: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
4: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
2: Yeah, amazing, amazing achievement.
1: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowy dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać. Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego mistrza świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów w ostatnim meczu w Osace. Biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Macau. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale w Macau zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upały. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Informacje pogodowe czas przekazać. Poniedziałek w regionie może w części Podkarpacia i Małopolski przynieść nam burzę z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie termometry powinny powędrować w górę do 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 10 kresek, wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Reklama.
15: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła godzina 7, to poniedziałek, to 13 dzień lipca. Przed mikrofonem Łukasz Michtal, a w poranku Trendy Start rozgrzewamy Was na dobry początek tygodnia do godziny 11. Najlepsze hity, najlepsze informacje, czyli nasz muzyczny poranek. Na dzień dobry, witamy się z Wami kolejną porcją hitów.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Let me tell you.

0: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
1: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
0: Oj tak, Rysiu, oj tak!
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
9: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
11: No, dobry poniedziałek. Poleca się Trendy Radio nie tylko z muzyką, ale też i poranną rozmową dnia, a ta właśnie przed nami.
12: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
13: Nowy most imienia królowej Zofii w Sanoku został uroczyście otwarty. Budowa mostu to największa inwestycja infrastrukturalna w historii miasta, której całkowite koszty wyniosły blisko 110 milionów złotych. O szczegółach mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
14: Inwestycja za ponad 110 milionów złotych, wkład własny po stronie miasta zaledwie 12 milionów złotych, duże dofinansowanie ponad 97 milionów, przepiękny most, prawie 300-metrowy, pylonowy, z pięknym pylonem, na górze widzimy herb, podświetlony będzie ten herb, cały most będzie też podświetlony, z pięknym zjazdem do ulicy Rybickiego. Na pewno upłynie ruch, ale przede wszystkim daje taki drogowskaz i na rozwój gospodarczy tej części miasta. Mamy teraz możliwość dojazdu wszystkich autokarów do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy, co się dzieje przy różnego rodzaju eventach, inicjatywach realizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego. Często jest tak, że stoimy w korkach na tym moście białogórskim bardzo długo. Dziś na pewno ten problem już został rozwiązany. Też widzimy, że płynność ruchu na rondzie turbinowym jest dużo lepsza niż wcześniej. To wyglądało. Część mieszkańców, szczególnie ze śródmieścia, z centrum miasta, może szybciej sobie dojechać do domów.
13: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
15: To wymagało dużo pracy, dużo determinacji, dużo też rozmów, wspierania się wzajemnego, ale też i tych dobrych decyzji, decyzji, które o wydaniu, które wówczas zdecydował ówczesny starosta, ale też wydanie tej decyzji wcale nie było łatwe. Było wiele wątpliwości. Pamiętam, jak pan obecny tutaj ze mną, pan dyrektor Piotr Miąso, dyrektor podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich, również przyjeżdżał tutaj na konsultacje. Pamiętam, jak ten proces decyzyjny był bardzo ciężki, bardzo trudny. Most, proszę państwa, bardzo ważny dla Sanoka, ale nie tylko, również bardzo ważny dla województwa podkarpackiego. Przecież stąd kilkaset metrów dalej jest skansen w Sanoku. To jest jedna z najważniejszych wojewódzkich instytucji kultury, bardzo często odwiedzana. Dojazd przez ten most, który do tej pory funkcjonował, a który pewno za niedługo zamieni się na kładkę rowerową, był dość uciążliwy. Ten most to będzie główny dojazd do skansenu. Główny dojazd jeszcze przez tą drogę, która wymaga remontu. I chciałem, panie burmistrzu i państwo radni, poinformować państwa, że na ostatnim zarządzie województwa w obecności pana marszałka Władysława Ortyla, pani marszałek Jarosińskiej-Jedynak, zdecydowaliśmy o współfinansowaniu tej inwestycji.
13: W wydarzeniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska.

0: Jacka Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego.
1: Kiedy jako minister funduszy i polityki regionalnej podejmowałam decyzję o realizacji mostu w Sanoku w ramach programu Mosty dla Regionów, wiedziałam, że to nie będzie kolejna inwestycja, której przygotujemy dokumentację i odłożymy ją na półkę. I dlatego chcę dzisiaj przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez lata pozostawali wierni tej idei, idei budowy mostu. Tym, którzy pomimo wielu przeszkód nie zrezygnowali. I tym, którzy każdego dnia wykonywali swoją pracę z myślą o mieszkańcach Sanoka i Podkarpacia. Bo to jest sukces państwa, was, mieszkańców Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Ale chciałabym, żebyśmy zapamiętali jeszcze jedną ważną rzecz. Najważniejsze decyzje podejmuje się wtedy, kiedy nie ma oklasków. Gdy nie ma zdjęć, gdy nie przecina się wstęgi. Tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość. I właśnie dlatego ten most ma dla mnie wymiar bardzo szczególny. Nie dlatego, że jest imponującą konstrukcją, a ja jestem inżynierem, ale dlatego, że jest dowodem na to, że odważne decyzje podejmowane są z myślą o mieszkańcach i naprawdę zmieniają naszą rzeczywistość. Most Królowej Zofii będzie służył kolejnym pokoleniom. Będzie łączył dwa brzegi Sanu. Będzie przypominał, że warto mieć odwagę, że warto patrzeć dalej niż do końca kadencji, bo taka właśnie jest istota służby publicznej. Budować dla tych, którzy przyjdą po nas.
0: Mówi Krzysztof Mosiężny, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.
2: Oczy całego Podkarpacia są dzisiaj zwrócone na Sanok. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj być tutaj z Państwem, aby wręczyć panu burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu nagrodę Skrzydła Rozwoju Biznesu, nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie. Nagroda, którą wręczamy rzadko. Natomiast, drodzy Państwo, tak jak pan burmistrz powiedział, największa historyczna inwestycja w Sanoku, która pokazuje, że na styku współpracy przedsiębiorców i samorządu terytorialnego rozwijamy i budujemy nasze małe ojczyzny. Drodzy Państwo, ale tak jak tutaj wybrzmiewa, tak w biznesie, tak w życiu, tak w samorządzie, bez odwagi, bez determinacji tego się zrobić nie da. I drodzy Państwo, to pokazuje, że Sanok ma doskonałego, odważnego gospodarza, z którego wszyscy możecie być bardzo dumni.
0: Wielu mieszkańców Sanoka z ogromną radością i entuzjazmem przyjęło otwarcie nowego mostu, podkreślając, że była to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w historii miasta. Posłuchajcie sami.
3: No jest piękny, potrzebny dla mieszkańców.
4: Cóż można powiedzieć? Piękny most, cieszyć się dniem, chwilą. Niech się miasto rozwija.
5: Bardzo fajny most jest. Bardzo fajny.
6: Cieszymy się z tego.
7: Cieszymy się strasznie, że takie coś się stało w Sanoku. Piękne, piękne, uroczystość też piękna i pogoda piękna. To najważniejsze. Że...
8: Dziadki przyszli z okazji Zosi.
7: Nasza Mnusia też uczestniczyła. Czynniczką była. Miłego dnia życzę Państwu.
8: Piękny, no, na miarę czasu.
9: Robi, się podobał sam plan.
10: Robi wrażenie.
8: Most. A teraz jest wspaniały. Ja mam widok z okna.
11: Uważam, że bardzo dobra. To jest, jak to się mówi, nowoczesność. Niech ludzie się cieszą, nasze pokolenia dalsze, niech to będzie dla naszych pokoleń, które tam bardzo piękne morze. Bardzo dobre rozwiązanie. Dla skansenu, dla turystów będzie dojazd. To jest najważniejsze. Myślimy, że to wszystko jest powoli się jeszcze wszystko rozkręci.
12: I to jest, myślę, że jeszcze inwestycja w przyszłość. To już do przodu trzeba patrzeć z perspektywy miasta i mieszkańców Sanoka.
13: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Zręcinie w cieku wodnym w polach niedaleko ulicy Cmentarnej znaleziono zwłoki mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności śmierci mężczyzny.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Podpisana została umowa na przebudowę placu zabaw usytuowanego przy ulicy Pilata w Jedliczu. Celem przedsięwzięcia jest rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej oraz stworzenie warunków do spędzenia czasu wolnego poprzez montaż urządzeń zabawowych oraz montaż nowej małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania wynosi prawie 250 tysięcy złotych. Celem przedsięwzięcia jest rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej oraz stworzenie warunków do spędzania czasu wolnego poprzez montaż urządzeń zabawowych oraz montaż nowej małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podczas wakacji jedną z form rozrywki jest spływ kajakami. Pytanie o bezpieczeństwo towarzyszy niemal każdemu. Kto po raz pierwszy wybiera się na spływ kajakowy? Należy pamiętać, że wybierając się na spływ, zawsze trzeba sprawdzać warunki pogodowe danego dnia i dostosować do nich ubiór. Najlepiej ubrać się w wygodną, niekrępującą ruchów odzież i przygotować się na każdą okoliczność. Spływ należy rozpocząć o takiej porze, aby zakończyć co najmniej godzinę przed zmierzchem, mówi Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
3: Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to kapoki. No nie wybierajmy się, bo szczególnie gdzieś tam dzieci gdzieś są zabierane, ale osoby dorosłe wydaje mi się, że zagrożenia nie ma. Niestety jest zagrożenie, ponieważ kawalka rzeka, która płynie, może spowodować przewrócenie się takiego kajaku. No niestety wpadamy do wody, uderzamy gdzieś głową, tracimy przytomność. No i w większości takich sytuacji osoby toną, a takich zdarzeń co roku jest kilkanaście, że na pewno warto zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która myślę, że też jest istotna, którą bagatelizujemy, to jest to, żeby zabezpieczyć nasz telefon, nasze dokumenty.
1: Na spływach kajakowych należy zachować odpowiedni odstęp od innych kajaków. Wynosi on od 10 do 15 metrów. Gmina Ropa w niedzielę obchodziła swoją 35. rocznicę reaktywacji. Leżąca w powiecie gorlickim gmina ma dość ciekawą historię. W latach powojennych była dwukrotnie znoszona, funkcjonowała też w innych granicach. W 1991 roku dzięki inicjatywie mieszkańców pojawiła się ponownie i została utworzona z części gminy Gorlice oraz Uście Gorlickie, powiedział wójt Karol Górski.
4: Część naszej gminy należała do gminy Gorlice, część do Uścia Gorlickiego, a jeszcze inna część do gminy Grybów. Pewnie pamięć i tożsamość. Ludzie poczuwali się do tego, że kiedyś w przeszłości tworzyli spójną społeczność i bez przerwy nawiązywali do tego, żeby powrócić. Grupa inicjatywna, która powstała, to były starsze osoby, właśnie takie, które pamiętały ten czas miniony i które za cel postawiły sobie reaktywowanie tej gminy.
1: Na oficjalnej uroczystości pojawili się przedstawiciele parlamentu, samorządów oraz władz wojewódzkich i służb mundurowych. Nie zabrakło osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i twórców odnowionego samorządu w Ropie. Goście wydarzenia mogli obejrzeć film przedstawiający historię i teraźniejszość gminy, mówi Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Małopolskiego.
5: Gmina Ropa jest, jak większość gmin w Małopolsce, jest gminą niezwykle prężną, która stawia na rozwój ze względu na swoje położenie też przy drodze krajowej 28. No ma też zadania związane i z infrastrukturą, z dostępem do tej głównej drogi krajowej. No ale przede wszystkim gmina Ropa to niezwykłe miejsce, bo i cudowne krajobrazy, a przede wszystkim ludzie, którzy są też skierowani na budowanie wspólnoty.
1: Ostatnie lata to okres inwestycji, m.in. w wodociągi, kanalizację, remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej. Gmina stawia sobie też kolejne cele, podkreślił wójt Karol Górski.
4: Ludzie są wspaniali, życzę sobie tylko, żeby byli podobni w całej Polsce. Dzięki właśnie takiemu podejściu mieszkańców udaje się rozwiązywać palące problemy, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma nigdy w nadmiarze, tylko zawsze one są ograniczone. Piszemy wnioski, no i oczywiście prosimy naszych przyjaciół, a mamy ich w zasadzie w całym województwie, bo i wspiera nas wojewoda, i marszałek, i wszystkie inne samorządy. Jeżeli mówimy jednym głosem, to udaje się te środki finansowe pozyskać.
1: Obchody rocznicy uświetniła muzyka w wykonaniu lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru był Kordian z zespołem, którego występ na stadionie pomimo deszczu przyciągnął liczne grono.
0: Reklama.
6: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czas program Trendy Start, a w nim informacje również i w tej godzinie dla kierowców przygotował je standardowo Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjrzyjmy z powrotem na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Krosno. Małe spowolnienia ruchu występują wokół Ronda Solidarności oraz na ulicy Korczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości. Utrudnienia nadal na ulicy Sikorskiego i ulicy Pużaka. Odcinkowo zwalniamy w ciągu obwodnicy. W Sanoku lekkie spowolnienia na ulicach Bony przed Rondem Beksińskiego oraz na ulicy Dworcowej. Jasło zwalnia na ulicy 17 stycznia w kierunku Ronda, na ulicy Piłsudskiego oraz w centrum. W Gorlicach nieco wolniej na wjeździe od strony Klęczan oraz na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Trochę mniej gazu na odcinkach ulic Parkowej, Sienkiewicza, Pieckiej i Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: sam. Jedno jest pewne, jeszcze niektórzy do końca nie mogą dojść do siebie po tak imprezowym weekendzie, ale lato rządzi się swoimi prawami. Wiele imprez plenerowych w ten weekend obrodziło, zwłaszcza w powiecie jasielskim. No, wszyscy ci, którzy spotkali się razem z nami na imprezkach, wam przesyłamy serdeczne pozdrowienia. No i już powolutku myślimy o kolejnym wakacyjnym weekendzie, gdzie będzie dane nam też zagrać właśnie dla was. Natomiast już dzisiaj, z poniedziałku, na najlepsze hity zapraszamy przed radiowe odbiorniki. I tak, do 11 budzi was poranek Trendy Start. Mamy poniedziałek, to 13 dzień lipca. Niebawem też chwila na wiadomości.
1: Trendy Radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany. Dorota Wardecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
3: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
2: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
5: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
2: Mówi Jarosław Sellin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
1: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
6: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
1: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. W Andaluzji, w prowincji Almeria, zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
7: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
1: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
8: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
1: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Arena Sabalenka, spory spadek zanotowała Iga Świątek, jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
2: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
1: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasburg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowym między innymi dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj niewykluczone są burze z deszczem, o tym informują nas mapy pogodowe regionu. Na podkarpackim i małopolskim niebie w pierwszej części dnia dość sporo słońca i temperatury do 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 10 kreski, jeśli chodzi o ciśnienie 1015 hektopaskali widnieje na barometrze. Diametr niekorzystny, a wilgotność powietrza przekracza nam 50%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Poniedziałkowe przeboje polecają się na dobry początek dnia i początek tygodnia. To 13 dzień lipca, a do tej muzyki, którą wybraliśmy dla Was, moi drodzy radiosłuchacze, poleca się również Ewa Bukowiecka z porannym serwisem prasowym.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: gra Trend Radio. Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. Do tragicznego zdarzenia doszło na linii kolejowej pomiędzy Trzebinią a Krzeszowicami. W piątek o godzinie 20.25 pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna - Kraków Główny śmiertelnie potrącił człowieka w okolicy stacji kolejowej w Trzebini. Do dramatycznego zdarzenia doszło w godzinach nocnych w sobotę na jednym z osiedli w Nowym Sączu. W trakcie alkoholowej libacji wywiązała się awantura. Kobieta poważnie raniła ostrym narzędziem swojego partnera. To wydarzenie zapisze się w kronikach światowej i polskiej awiacji. Dwóch śmiałków dokonało tego, co dotychczas uznawano za logistycznie i technicznie karkołomne dla tak małej jednostki. Gabriel Batkiewicz oraz Zbigniew Sorosa przełamali dotychczasowe bariery, przybyli ultralekkim samolotem Carbon Club UL bezpośrednio na lotnisko w Nowym Targu. Maszyna przyleciała prosto z fabryki w Stanach Zjednoczonych na własnych skrzydłach, czego nie dokonał dotąd nikt na świecie. Ośrodki PKL na Jaworzynie Krynickiej i Górze Parkowej w Krynicy Zdroju przygotowały specjalne wakacyjne oferty. Oprócz stałych atrakcji niemal każdego dnia odbywają się dodatkowe wydarzenia, które urozmaicą pobyt w sądeckim uzdrowisku. Podróż w czasie do lat 30. XX wieku, joga na szczycie, wspólne gotowanie czy kino plenerowe. Jest w czym wybierać.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie spójrzmy na sytuację na naszych trasach. Na szczęście poniedziałek na Podkarpaciu upływa bez poważniejszych zdarzeń drogowych, mówi Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Policjanci od rana interweniują w związku z niegroźnymi kolizjami. Około godziny 6.30 w Sędziszowie Małopolskim na ulicy Jagiellończyka doszło do kolizji Forda ze Skodą. Przed godziną 7 w Rzeszowie na ulicy Zawiszy Czarnego Lexus zderzył się z BMW. Z kolei w Tarnobrzegu na ulicy Jana Słomki doszło do zderzenia Fiata z Citroenem. Do niegroźnej kolizji Mazdy i Toyoty doszło także około godziny 8 w Rzeszowie na ulicy Langiewicza. W tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.
2: Dziękujemy, życzymy bezpiecznej drogi.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa sezon prac polowych. Policja apeluje o ostrożność przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych, ale także podczas transportu, dojazdu czy powrotu z pola. Obsługa maszyn rolniczych wymaga dużego doświadczenia i rozwagi, a zlekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy użyciu tego typu sprzętu może mieć tragiczny finał, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Podczas prac polowych bezpieczeństwo jest priorytetem. Należy zachować szczególną ostrożność, zapewnić odpowiedni odpoczynek i znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne jest również, aby nie pozwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac z użyciem maszyn rolniczych i nie pozostawiać ich bez opieki.
1: Warto również mieć na uwadze, że pijąc alkohol podczas wykonywania prac stwarza się zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. Powiat Gorlicki, gmina Ropa oraz Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe. Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, w rejonie sezonowego posterunku policji i stanicy wodnej w Klimkówce odbędzie się profilaktyczny piknik rodzinny pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji, pokazów służb oraz stref rozrywki dla najmłodszych. Wydarzenie połączy edukację o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i akcją charytatywną. Służby w akcji i pokazy sprzętu. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy formacji mundurowych i ratunkowych. Podczas pikniku odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz Michałka Ryczka z Klimkówki. Impreza będzie trwała od 14 do 18. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Królik Polski-Bałcianka, która obejmowała także kompleksowy remont mostu w Bałciance. To następny etap modernizacji infrastruktury na terenie powiatu, a zarazem drugi z trzech mostów, które z uwagi na zły stan techniczny wymagały pilnej przebudowy. W ramach inwestycji przeprowadzono szeroko zakrojony remont obiektu mostowego. Wymieniono elementy wyposażenia mostu, wyremontowano przyczółki i skrzydła, a także konstrukcję przęsła. Wykonano również nową nawierzchnię oraz kapy chodnikowe, co znacząco poprawiło zarówno parametry techniczne obiektu, jak i bezpieczeństwo jego użytkowników. Prace nie ograniczyły się wyłącznie do samego mostu. Przebudowano także dojazdy do przeprawy, poszerzono jezdnię, wzmocniono konstrukcję drogi i ułożono nowe warstwy asfaltowe. Odtworzono zjazdy oraz uzupełniono pobocza, dzięki czemu cały odcinek zyskał bardziej funkcjonalny i spójny układ komunikacyjny.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Mrzygłodzie odbył się jubileuszowy 15. Zjazd Kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzesze mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowo od biegu z przytupem. Południowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki tradycyjnej, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje, różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Słobudka na tym terenie organizowana przez gminę i Gminnośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie zespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
1: Podczas wydarzenia ogłoszono popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogusz-Bury, zastępca dyrektora KOWR Rzeszów.
5: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc te smaki są różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
1: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. Kapela z Giedlerowej, kapela Czcinicoki, kapela Lisznianie i kapela Duklanie. Wystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej Mrzygłód oraz Klub Seniora Mrzygłód. A jakie wrażenia z udziału w wydarzeniu miały jego uczestniczki?
6: Z Super, no takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma, na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
1: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
7: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
14: Reklama.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Ten dzień może być pretekstem do przetańczenia całej nocy w rytm tej niesamowitej muzyki. W tym dniu fani gatunku organizują imprezy tematyczne, na których królują piosenki Rolling Stones, Led Zeppelin oraz Elvisa Presleya. To teraz jeden z hitów tego wykonawcy, Tutti Frutti.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6 zł 50 za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Czas teraz na gazetę codzienną Nowiny. Do Sądu Okręgowego w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o przestępstwa seksualne wobec małoletniego chłopca. Sprawę prowadziła prokuratura rejonowa w Przemyślu. Pokrzywdzony miał mniej niż 15 lat i cierpiał na zaburzenia neurorozwojowe ze spektrum autyzmu. Przemyski rynek Starego Miasta w niedzielne popołudnie zamienił się w scenę pełną muzyki, tańca i ludowych tradycji. Zespół pieśni i tańca Przemyśl zaprezentował plenerowe widowisko chrzciny Pępkowiny, które zgromadziło wielu mieszkańców oraz turystów. Po zakończeniu spektaklu uczestnicy wspólnie bawili się podczas potańcówki pod gołym niebem. W niedzielny wieczór ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców miasta, przedstawicieli środowisk patriotycznych oraz osoby, którym bliska jest pamięć o Polakach zamordowanych na Kresach Wschodnich. W nocy z czwartku na piątek wandale zniszczyli elewację bloku, na której znajduje się mural przedstawiający znanego rzeszowskiego aktora Zdzisława Kozienia. Ściana budynku przy ulicy Baldachówka 14 z wizerunkiem aktora nawiązującym do postaci porucznika Zupka z serialu 07 Zgłoś się została pomazana sprejem. Policja prowadzi poszukiwania sprawców.
0: Trendy z tobą.

Poniedziałkowy przegląd gazet Podkarpacia i Małopolski zakończony. Ewa Bukowiecka jutro po 9:00 ponownie powróci przed radiowy mikrofon po to, aby raczyć nas najciekawszymi informacjami z lokalnej prasy. A tymczasem zbliżamy się do godziny 10:00, kiedy znów poznamy najświeższe informacje z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Werdycka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyan Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tego dnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
1: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Janik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu, turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
3: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Janik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
1: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
4: Czas na prognozę pogody. Dzisiaj, w poniedziałek, w większości regionu piękny, słoneczny poranek, chociaż w drugiej części dnia będą miejsca, gdzie pojawią się deszczowe chmury, a lokalnie mogą wystąpić burze z deszczem. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1015 hektopaskali mamy, porywy wiatru z północnego zachodu do 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, ten pozostaje niekorzystny, a z każdym kolejnym dniem słupki rtęci mają rosnąć.
5: Reklama.
6: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
7: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
6: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
8: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
6: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem.
14: informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
18: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
19: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
20: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Już po godzinie 10 na zegarze, więc zaczynamy dzisiaj ostatnią godzinkę poranka Trendy Start. Poniedziałek to okazja do tego, abyśmy też zmierzyli się z ofertami pracy. Giełda pracy już niebawem wystartuje, ale my teraz jeszcze przekazujemy moc życzeń, bo 13 lipiec to przecież święto i imieniny Małgorzaty, Sary, Henryka, Justyny i Eugeniusza. Wszystkiego dobrego w ten poniedziałek dla tych, którzy mają jednym słowem co poświętować.
21: To like

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 10 lipca 2026 roku. Oferty pracy. Specjalistka do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren całego kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Dominikowice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki kategorii BT, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instrukcja nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, branża motoryzacyjna, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel religii, miejsce pracy Binarowa. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku radcy prawnego, miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca teren całego kraju. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śmietnica. Kelner, miejsce pracy Giętów. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Asystent do kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren całego kraju i Unii Europejskiej. Kierowca, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Tak, moi drodzy, to jest poniedziałek razem z Trend Radiem, 13 dzień lipca. Ja pragnę przypomnieć, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więc trendy, hit dnia też musi być w tym wydaniu. Przed nami The Rolling Stones i Anybody Seen My Baby.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
1: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, 13 dzień lipca. My jeszcze przed informacjami z regionu cofniemy się do 1521 roku, kiedy to 13 lipca właśnie mieszkańcy Krakowa po raz pierwszy usłyszeli potężny dźwięk dzwonu Zygmunta na Wawelu. Ten ufundowany przez króla Zygmunta starego kolos waży niemal 13 ton, a do jego rozkołysania potrzeba aż 12 silnych mężczyzn. Co najważniejsze, od ponad 500 lat bije tylko w najważniejsze dla Polski chwile.
2: Check it out, check it out.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat tarnowski wraz z gminami Skrzyszów i Ryglice wspólnie przygotowują dokumentację dla inwestycji, która w przyszłości może połączyć DK nr 94 w Ładnej z granicą w miejscowości Lubcza. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym zridem. Będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy Powiatowej, tak? Tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt.
1: Projekt zakłada również budowę ronda turbinowego. Gmina Brzostek otrzymała dofinansowanie w wysokości 230 tysięcy złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku miejsca ukrycia w miejscowości Brzostek. W związku z realizacją zadania gmina Brzostek ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcienicy odbyła się impreza plenerowa pod tytułem Pod niebem dawnych kultur z cyklu Od Troi po Bałtyk. Motywem przewodnim wydarzenia były dawne wyobrażenia o niebie i przestworzach oraz znaczenie obserwacji słońca, księżyca i gwiazd dla dawnych społeczności. Mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi.
4: Nie wiem, czy to niebo jest tak zadowolone, bo niestety pada deszcz u nas, ale nie poddajemy się. Mamy tutaj warsztaty robienia latawców. One cały czas się odbywają. W tym momencie właśnie już skończył się wykład o wpływie księżyca i obserwacji nieba i o tym, jak to robili ludzie w przeszłości.
1: W programie znalazły się również pokazy sokolnicze. Uczestnicy mogli odwiedzić obóz sokolników, z bliska przyjrzeć się fascynującym ptakom drapieżnym oraz zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
5: Zajmujemy się już tym prawie 30 lat, także no szmat czasu, sporo doświadczeń różnych. No nie jest to temat dla każdego. To jest sprawa wymagająca no przede wszystkim dużo wiedzy, dużo wolnego czasu, no i warunków przestrzennych, no bo woliery dla ptaków też zajmują odpowiednią ilość miejsca. Są to ptaki szponiaste, jak sama nazwa wskazuje, więc mają potężne szpony, mają aparat, którym mogłyby zrobić człowiekowi krzywdę. No z tym, że cała zasada tutaj polega na tym, że my zajmujemy się układaniem tych ptaków, tak? Ułożony człowiek to dobrze wychowany. W związku z tym, jeśli my ułożymy ptaka, no to wiemy na jego temat wszystko, wiemy jaki ma charakter, wiemy jak się zachowuje, wiemy jak z nim postępować. No i bywa tak, że są osobniki, które wykazują jakieś tam agresywne no, zwyczaje, ale takich na prezentacjach, na pokazach nie latamy z nimi, ponieważ no, mogłoby to być niebezpieczne.
1: Dodatkową atrakcją były zajęcia rodzinne, podczas których każdy mógł zbudować własny latawiec.
0: Reklama.
6: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
14: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC.
10: A on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
15: Reklama.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostaliśmy w kolektorze, możemy pracować na 10 lipca 2026 roku.

Skills i zapytać operatorka Masel Stolarski, zapytać operatorka Suwnic, Łodowarki, Żurawia, zapytać osoba do prac ogólnobudowlanych,

utrzymania ruchu z ulic Trawa, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki Puławy, pracownik produkcji Krosno.

handlu międzynarodowego Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta PSB Mrówka Krosno, specjalista, specjalistka do spraw logistyki i zamówień Krosno, specjalistka, specjalista do spraw obsługi klienta Jasło, specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło, specjalista.

miasta w sklepie medycznym Krosno. Szlifierz elementów metalowych Suistrowa. Szpaczka Potok. Szpaczka Jasło. Ślusarz mechanik Krosno. Ślusarz Suistrowa.

0: wyrażać wulkanizator, krosno, zestawiać surowców z uprawnieniami na wózki widłowe, krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Kolejna porcja informacji z powiatowych urzędów pracy na antenie Trend Radia się pojawiła. To znak, że na chwileczkę znów zabieramy was do muzycznej krainy. Na antenie Trend Radia czas na połączone siły Milki i David Guetta. Numer, który powrócił po dobrych kilku latach. No i na wakacyjnej trasie też przyda się w samochodzie.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: I tak, moi drodzy, jeszcze zaglądamy sobie do Krośnieńskiego Muzeum, bowiem zakończyła się rewitalizacja Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Jak w ostatnich dniach informuje dyrektor placówki Krzysztof Gierlach, przebudowano i odnowiono wszystkie wystawy stałe, przygotowując je w nowej aranżacji. Muzeum zyskało także ponad 100 metrów kwadratowych nowych powierzchni wystawienniczych. Według dyrektora obiekt stał się bardziej dostępny dla osób w różnym wieku, a także osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wyniosła około 21 milionów złotych. Krzysztof Gierlach przekazał, że około 8,5 miliona złotych pochodziło z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia. Główną część pozostałego finansowania zapewniło województwo podkarpackie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wartycka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
2: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
1: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
3: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców. Mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
1: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
4: Zerkając na mapy pogodowe regionu, wracają letnie temperatury, wakacje w toku, a więc no, słupki rtęci muszą się rozpędzać. Dzisiaj lokalnie możemy liczyć na 25 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Mowa oczywiście o temperaturach w ciągu dnia. Ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę. Biometr mamy niekorzystny, a program Trendy Start już kończymy. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i życzę miłego dnia, do usłyszenia.
5: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.

0: 90.
1: Dla was.
2: Ale to był weekend.
3: Tak, to był weekend pełen gwiazd. Jedną z nich mam koło siebie. Pozdrawiam.
4: No, Marcin, przesadzasz.
3: No tak, nie bądź taka skromna.
4: No, przestań.
3: Ale nawiązałaś jakieś nowe znajomości, podobno słyszałem.
4: Cały czas.
3: Tak,
4: cały
3: no czas i co? Twój znowu ja Facebook uwielbiam. I fanpage.
4: Uwielbiam, Marcin.
3: Powiększy.
4: Uwielbiam poznawać nowych ludzi.
3: Nie bądź taka skromna, opowiadaj.
4: No, słuchaj, no było fajnie, było przyjemnie. Trochę zimno, ale wydaje mi się,
3: to
4: że
3: zimno.
4: Każdy rozgrzał.
3: Ty byłaś tak tam rozgrzana, że nie wiedziałaś, co się dzieje.
4: No bardzo.
3: Topiło się pod tobą podest.
4: No, tak było, Marcin.
3: Niedziela też była wyjątkowa.
4: Bardzo, bardzo wyjątkowa.
3: Dlaczego była wyjątkowa niedziela?
4: A, Marcin,
3: tak, jakaś do początku byłaś taka... Upłakałaś w niedzielę, mówiłaś.
4: Upłakałam. To no, był łzy wzruszenia.
3: Wzruszenia? No. No to pozdrawiamy tę osobę, która cię doprowadza do łez.
4: Do wzruszeń.
3: Do łez wzruszenia.
4: No tak, właśnie. A ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
3: Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam swojego kolegę Tomka i Monikę też pozdrawiam, którą poznałem na ostatniej imprezie w Nowym Żmigrodzie. No widzisz, no i dobra.
4: Ty
3: i...
4: to się potrafisz zakręcić, no, jak nikt
3: tak.
4: inny, Marcinie.
3: Witajcie. Wiecie, na wakacjach jest tak, że można się po prostu trochę tak zaprzyjaźnić,
4: no,
3: porozmawiać,
4: można.
3: Nowe znajomości.
4: Nawiązać.
3: No, nawiązać, nie? Dużo znajomości takich na dłuższy okres poznawać na weekendach? Wszystkie.
4: Wszystkie, wszystkie.
3: No widzisz. Także, moi drodzy, słyszycie, to jest lato, które temu służy.
4: No ba.
3: Witajcie, my jesteśmy też was, waszymi psiapsiłami.
4: No tak.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: C-Block So Strong Out.
1: To jest numer, który pojawia się teraz na naszej antenie w ramach oczywiście dzisiejszego 90 na godzinę. I pozdrawiamy serdecznie Jacka, który podesłał nam ten numer.
2: Jacku, dziękujemy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
1: Reklama.
0: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
3: Jeden z największych hitów.
4: In Japan. To jest taki przebój, słuchaj, że... rok, ale wyprzedza system.
3: Ale ja bym powiedział, że to jest taki przebój, jeden z większych przebojów, który opanował lata 80. Jeśli mówimy o dekadzie lat 80., na pewno warto podkreślić Big in Japan.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Sonic Dream Collective.
2: Och, baby, oh.
1: Tak dawno nie graliśmy, dlatego cieszymy się, że pani Sylwia przypomniała nam o tym hicie, oczywiście.
2: Pani Sylwia, ale patrz, pani Sylwia jest kurierką i pozdrawiamy, bo pewnie pani kilometrów dużo zrobiła.
1: Oj, pewnie cały czas.
2: No właśnie, i to się cię ceni nawet bardzo. Ty jak najdalej pojechałaś.
1: Słuchajcie, najdłuższa trasa rowerem to 50 kilometrów.
2: Ania najczęściej teraz jeździ i do pracy jeździ w ogóle hulajnogą.
1: No.
2: Elektryczną.
1: No tak, jak w kasku.
2: Ma dosyć zasięg taki?
1: No zasięg ma, ale powiem ci, że nie na każdą pogodę. No,
2: tak. I nie bierz na pasażerów za dużo osób, bo
1: co to, ja tam plecaczka nie biorę.

0: Solid Bass, This is the Summer.
1: Tak, to jest, no widzisz, a propos 91 roku, to oczywiście szwedzka grupa, która, no, tak trochę happy hardcore bardziej.
0: No, happy hardcore.
1: Thomas Nordin, znany jako T.O.T.
0: T.O.T. Izabel Hitman, no właśnie, brała udział w tym zespole.
1: Nieważne, że jednak dzieciństwo spędzili w Arabii Saudyjskiej, słuchaj.
0: No tak.
1: Afryce i w Indonezji.
0: Ty, ale zwiedzili.
1: No, zwiedzili.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od 10 lipca do 14 sierpnia mieszkańcy Dębicy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Dębica na lata 2023-2035. Strategia rozwoju miasta to najważniejszy dokument określający długofalowe kierunki rozwoju Dębicy. Wyznacza misję i wizję miasta, cele strategiczne oraz kierunki działań, m.in. w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i klimatyczno-środowiskowym. Aktualizacja dokumentu wynika przede wszystkim ze zmian zachodzących w mieście i jego otoczeniu, nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu aktualizacji strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia dokumentu wyznaczającego przyszłe kierunki rozwoju miasta. Uwagi i opinie można zgłaszać do 14 sierpnia, a szczegóły znajdują się na stronie internetowej Dębickiego Magistratu. Miasto Gorlice pozyskało środki zewnętrzne na realizację dwóch ważnych zadań związanych z ochroną dziedzictwa historycznego. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do miasta trafi ponad 522 tysiące złotych, które zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie przy zabytkowych cmentarzach wojennych nr 88 i 91 z okresu I wojny światowej. Umowy o dofinansowanie zostały już podpisane. Pozyskane środki umożliwią realizację kompleksowych prac konserwatorskich i remontowych.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Gmina Ropa w niedzielę obchodziła swoją 35. rocznicę reaktywacji. Leżąca w powiecie gorlickim gmina ma dość ciekawą historię. W latach powojennych była dwukrotnie znoszona, funkcjonowała też w innych granicach. W 1991 roku dzięki inicjatywie mieszkańców pojawiła się ponownie i została utworzona z części gminy Gorlice oraz Uście Gorlickie, powiedział wójt Karol Górski.
3: Część naszej gminy należała do gminy Gorlice, część do Uścia Gorlickiego, a jeszcze inna część do gminy Grybów. Pewnie pamięć i tożsamość. Ludzie poczuwali się do tego, że kiedyś w przeszłości tworzyli spójną społeczność i bez przerwy nawiązywali do tego, żeby powrócić. Grupa inicjatywna, która powstała, to były starsze osoby, właśnie takie, które pamiętały ten czas miniony i które za cel postawiły sobie reaktywowanie tej gminy.
1: Na oficjalnej uroczystości pojawili się przedstawiciele parlamentu, samorządów oraz władz wojewódzkich i służb mundurowych. Nie zabrakło osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i twórców odnowionego samorządu w Ropie. Goście wydarzenia mogli obejrzeć film przedstawiający historię i teraźniejszość gminy, mówi Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Małopolskiego.
4: Gmina Ropa jest, jak większość gmin w Małopolsce, jest gminą niezwykle prężną, która stawia na rozwój. Ze względu na swoje położenie też przy drodze krajowej 28, no ma też zadania związane i z infrastrukturą, z dostępem do tej głównej drugiej drogi krajowej. No ale przede wszystkim gmina Ropa to niezwykłe miejsce, bo i cudowne krajobrazy, a przede wszystkim ludzie, którzy są też skierowani na budowanie wspólnoty.
1: Ostatnie lata to okres inwestycji, m.in. w wodociągi, kanalizację, remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej. Gmina stawia sobie też kolejne cele, podkreślił wójt Karol Górski.
3: Ludzie są wspaniali, życzę sobie tylko, żeby byli podobni w całej Polsce. Dzięki właśnie takiemu podejściu mieszkańców udaje się rozwiązywać palące problemy, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma nigdy w nadmiarze, tylko zawsze one są ograniczone. Piszemy wnioski, no i oczywiście prosimy naszych przyjaciół, a mamy ich w zasadzie w całym województwie, bo i wspiera nas wojewoda, i marszałek, i wszystkie inne samorządy. Jeżeli mówimy jednym głosem, to udaje się te środki finansowe pozyskać.
1: Obchody rocznicy uświetniła muzyka w wykonaniu lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru był Kordian z zespołem, którego występ na stadionie pomimo deszczu przyciągnął liczne grono.
0: Reklama.
5: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
15: Snap, The Power. Jeden z pierwszych hitów
16: i właśnie grupy Snap. I najbardziej znanych tej grupy.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Sasz. Oj, pojawia się teraz taki
2: Ekwador.
1: Idealny przebój na imprezę.
2: No pewnie, ale nie tylko.
1: Kto pamięta ten numer?
2: Adelante.
1: Kto pamięta Sasz i Ekwador? Wszyscy.
2: Pamiętacie?
1: Adelante pewnie też wszyscy. A innych to już tak nie do końca.
2: Działo się, działo.

0: JK, You and I.
1: No właśnie, You and I to jest taki projekt, który bardzo spodobał się polskim fanom. No właśnie, ale to włoski projekt eurodance'owy i tutaj też nasz pierwiastek polskości też tam się pojawił, czyli oczywiście wokalistka

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Intermission Honesty. Oj, uwielbiam ten utwór. Jestem w stanie, że zaraz po Six Days jest to ich kolejny świetny hiciory.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, jodłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają opis całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
2: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
3: Tak,
1: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych, mimo tych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała, a komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
4: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
1: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, Zana, trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a celowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
5: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów, tym wpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
1: Tuż przed Igą Świątek.

0: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 24 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują, a i tu chyba nikogo nie dziwi, lokalnie opady deszczu, również burze. W nocy chłodniej, bo 15, natomiast jutro już zdecydowanie cieplej. 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa deszczowa, 25 stopni. W nocy 15.
1: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich

0: 30 dni, tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek, cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony, dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste pachnące lata nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
4: Reklama.
5: Granie na żanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spożywaj bliskim i znajomym. 7148 i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Hello, poniedziałkowicze, ale nam się nie chce, nie? Te poniedziałki to naprawdę kiedyś chyba wykończą. Dobra, musimy jakoś pozytywnie przejść przez ten dzień i na pewno damy radę, trzymam za to kasy. Jak tam po weekendzie? Dobrze się bawiliście? No mam nadzieję, że ty możecie podsyłać foty, jak macie i ocie, piszcie śmiało. A ja przy okazji chciałabym bardzo gorąco pozdrowić Emila, który specjalnie znaleźć się na super imprezie w ramach Tendy Life Tour opuścił zlot motoklowy w Radawie. Emilu, pozdrawiam mega, mega gorąco i raz jeszcze dziękuję za obecność. Pozdrowienia również do pań ekspedientek ze sklepu w Merówce, które właśnie wiem, że słuchają Trendy Radio. Drogie panie, dobrego dnia dla was. A już teraz zapraszam do programu 7148 trendy. I to macie do przekazania, bo startujemy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pozdrowienia dla Sebastiana i Aleksandra oraz całej jego ekipy ze Skołyszyna, którzy imprezowali w Brzyskach. O proszę, cieszę się mega. No widziałam, że się super bawiliście. Gdyby było cieplej, no to na pewno byłoby też przyjemniej. Ale cóż, na pogodę już chyba wpływu nie mamy, nie? A jak? No to lecimy, coś fajnego wybierzemy.
2: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Reklama. Sprawdź nową kasetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, proszę o jakąś fajną piosenkę dla mojego ukochanego Łukasza z okazji 39. urodzin od Ani. O, jak słodziusio. Pozdrawiamy mega, mega serdecznie i życzymy Łukaszowi bardzo dużo, dużo zdrówka, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. Kolejne pozdrowienia od Jana i Marka z RODOS dla całych Gorlic. O, jak pięknie. Pozdrawiam gorąco, odpoczywajcie. No i możecie trochę słoneczka przysłać, co? Przyślecie? Please.

Dla dziewczyn z JW na Korczynie, Eleni, troszeczkę słońca. Pozdrawiam redakcję. Im również machamy do was. No tak, moi drodzy, troszeczkę słońca to na pewno by się przydało. Jeszcze musimy się pomęczyć. No, z tego, co czytałam, to te prognozy do sierpnia mają tak wyglądać. No, ja jednak jestem tego zdania, że trzeba manifestować tą pogodę i jakoś to będzie. Oby, gramy.

0: 95 i 2 FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat sanocki rozpoczął realizację projektu Staże Uczniowskie w powiecie sanockim Nauka poprzez doświadczanie. Projekt jest współfinansowany ze środków funduszy europejskich dla Podkarpacia i jego celem jest zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Realizacja staży u lokalnych pracodawców pozwoli uczestnikom poznać rzeczywiste warunki pracy, zweryfikować swoje plany zawodowe oraz rozwinąć kompetencje cenione przez pracodawców. Projekt skierowany jest do 144 uczniów. Każdy uczestnik projektu odbędzie 150-godzinny staż zawodowy realizowany w rzeczywistych warunkach pracy. Wartość projektu to prawie 900 tysięcy złotych. Trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej tzw. Nagóry zlokalizowanej w Trzcinicy. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 193 metrów. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5 metrów. Wykonane zostaną pobocza o szerokości 75 cm z każdej strony, a także przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego korzystania z tego odcinka. Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu gminy Jasło. Odbył się oficjalny odbiór kaplicy cmentarnej w Dukli. Inwestorem przedsięwzięcia była gmina, która sfinalizowała tym samym projekt istotny dla mieszkańców i funkcjonowanie miejscowego cmentarza. Przedmiot inwestycji obejmował nie tylko samą budowę kaplicy cmentarnej, ale również wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach zadania powstały także ściany przeznaczone na urny z prochami zmarłych oraz zrealizowano zagospodarowanie terenu przy kaplicy. Oznacza to, że przedsięwzięcie miało kompleksowy charakter i objęło zarówno część kubatorową, jak i elementy towarzyszące niezbędne do funkcjonowania obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Park obok Urzędu Gminy w Brzeskach zmienił się w tętniące życiem centrum kulturalne regionu, gromadząc tłumy mieszkańców oraz przyjezdnych gości na tegorocznych Dniach Liwocza. Wydarzenie zorganizowane przez wójta gminy Brzeska Waldemara Piętę oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzeskach okazało się ogromnym sukcesem, oferując niezwykle bogaty i różnorodny program artystyczny, na który wstęp dla wszystkich uczestników był całkowicie bezpłatny. Mówi Waldemar Pięta, wójt gminy Brzeska.
3: Mamy dzisiaj Gwiazdę Wieczoru, zespół Łzy. Jest to inny gatunek na pewno muzyki jak do tej pory, ale chcemy jakoś różnicować przez kolejne lata dobór zespołów artystycznych, dobór muzyki, żeby to nie było zawsze tak, że mamy jeden kierunek tylko. Też w ślad za tym mamy takie nowości, których wcześniej no, po prostu nie było. Mamy tutaj w tym momencie 3 koła gospodyń wiejskich, 3 koła, które serwują nam swoje specjały. Prezentują też swoją działalność przez to, pokazują ludziom to, co po prostu mają najlepszego. To mnie cieszy, to jest na pewno taki nowy trend. Rozmawialiśmy tutaj wiele razy z radnymi na Komisji Promocji i Rozwoju, że też u nas takie coś powinno być, bo to są nasi ludzie z naszych miejscowości.
1: Kulminacyjnym punktem nocy był wyczekiwany występ Gwiazdy Wieczoru, legendarnej grupy Łzy, która porwała tłumy swoimi największymi ponadczasowymi hitami.
4: Największe przeboje zespołu Łzy, takie jak Agnieszka, Od szeroko zamknięte, Narcyz i wiele, wiele innych, ale również zaprezentujemy materiał z naszej najnowszej płyty.
5: Pod tytułem Po drugiej stronie jutra.
4: Płyta jest już dostępna, można zakupić wydawnictwo również winylowe, także wszystkich tych, którzy jeszcze nie słuchali i nie posiadają, zachęcamy, zapraszamy na nasze koncerty i na naszą stronę internetową.
1: Finałem tego pełnego wrażeń dnia była szalona nocna dyskoteka z Trendy Radiem w ramach Trendy Live Tour.
0: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
10: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Pozdrowienia dla Magdy z Krosna. Akcent Zenon Martyniuk Mandacik. Oj, zagramy łobuzy także na ficie. No to co, Madzia, specjalnie dla ciebie mandacik. No za przekroczenie piękności, rzecz jasna.

0: Granie na żądanie. Sissy Kerch, antena jest
1: I can
0: twoja.
1: Lose my heart dla mojej żony Doroty.
2: Ale słodziaśnie. Pani Dorotko, pozdrawiam serdecznie. No i
1: mąż się stara, z tego co widzę, dostać tak cudowną dedykację.
2: Fiu, fiu, fiu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Serdeczne pozdrowionka dla ekipy Trendy Radia, prowadzącej sobotnią imprezę w Brzyskach. Była wspaniała zabawa, a szczególne gorące pozdrowienia dla Ani. Było miło. Oj, dziękuję bardzo, bardzo gorąco. Jest mi mega, mega miło, jak to czytam. Dziękuję też mega za obecność. No, niestety pogoda dopisała tak o, jak to się kolokwialnie mówi, ale i tak było bardzo, bardzo dobrze. Szczególne pozdrowienia dla Ani. Oj, dziękuję bardzo. Za sobotnią imprezę w Brzyskach warto było opuścić zlot motocyklowy. Bardzo dziękuję i pozdrowienia lecą do Emila. No super, naprawdę to było coś. Moi drodzy, no i jeszcze jedno pozdrowienie. Tutaj o piosenkę Stray Kids Maniac. W piątek nie zdążyliście włączyć. My tu trzy dziewczyny jesteśmy maniakami K-popu. Z pozdrowieniami dla całego radia. Dziewuchy, pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco. Ja swego czasu też słuchałam zespołu BTS. Jenny też bardzo lubię. No trzeba przyznać, no mają talent i w ogóle te układy na scenie to jest coś niesamowitego. Lecimy.

0: dzisiaj. Trzymajcie się i ja życzę oczywiście udanego dzionka. Filip Waczkowski przejmuje antenę. Heja!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
3: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze zorganizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
2: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
4: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
2: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda Chebzie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
2: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.

0: popołudnia przyda nam się jeszcze parasol, chociaż przed zachodem słońca na chwilę to słońce bardziej się nam pojawi. Termometry pokazują 21 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 22 w Jaśle i Gorlicach, do maksymalnie 23 w Tarnowie. A jakie będą kolejne dni tego tygodnia? Wtorek, środa, burze. No i maksymalnie 27 stopni. Później wrócą do nas upały.
1: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy Elity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
4: Poniedziałkowe popołudnie. Druga zmiana w Trendy Radia. Oczywiście wakacyjne popołudnie, choć po pogodzie tego za bardzo nie widać, ale rozgrzewamy się muzyką. Trendy brzmienie na 101,9 oraz 95,2 FM. Jeden z największych wakacyjnych klasyków Venga Boys, Uncle John from Jamaica.

No już po południe otwieramy kalendarz, 13 dzień lipca, ale spokojnie, 13 poniedziałek, no to chyba tylko i wyłącznie szczęśliwy, to nie piątek w końcu, nie? Imieniny obchodzą Małgorzata oraz Andrzej, chociaż Andrzej wiadomo ma popularniejsze imieniny w roku. Do końca lata jeszcze 71 dni. Dziś mamy też Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Trochę rock'n'rolla również tego popołudnia pojawi się na naszych falach. Teraz wracamy do grania trochę innych brzmień, ale równie przebojowych.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w
1: poniedziałkowe popołudnie, no i zaglądamy za kółko. Za kółko tych nowych samochodów, bo uwaga, od tego miesiąca wszystkie nowe auta sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system monitorujący zachowanie kierowcy. Krótko mówiąc, kamera skierowana jest na twarz i ma wykrywać oznaki rozproszenia i ostrzegać, gdy osoba prowadząca zbyt długo odwraca wzrok od drogi, na przykład patrzy się w telefon albo przysypia. W każdym razie producenci aut mówią, że to nie zbiera informacji o kierowcy, to się nigdzie nie zapisuje. Czy wierzyć? No to tradycyjnie. Pożyjemy, zobaczymy, choć niektórzy mówią, że to koniec prywatności za kierownicą. Dla kogo koniec? Dlatego koniec. Średnia wieku auta w Polsce to 16 lat. Nie to, że my jeździmy starymi autami. My po prostu dbamy o prywatność. I kolejna wymówka dla sąsiada jest.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Krośnieńscy dzielnicowi zatrzymali kobietę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. 48-letnia mieszkanka Krosna była poszukiwana do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Funkcjonariusze, wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe, zatrzymali 48-latkę, wobec której wydane zostało poszukiwanie przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Celem działań było doprowadzenie kobiety do odbycia zasądzonej kary. Po zatrzymaniu policjanci wykonali wymagane czynności, a następnie doprowadzili kobietę do zakładu karnego. Miasto Jasło pozyskało blisko 4,4 miliona złotych dofinansowania na modernizację stadionu przy ulicy Śniadeckich 15. W ramach zadania powstanie nowoczesny budynek szatniowo-sanitarny i techniczny, profesjonalne oświetlenie boiska, zmodernizowana płyta główna boiska z naturalną nawierzchnią, nowe strefy rozgrzewkowe ze sztucznej trawy, parkingi dla użytkowników obiektu i autokarów drużyn, instalacja fotowoltaiczna. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Mamy informację przekazaną przez ministra Rutnickiego, że nasz wniosek przeszedł. Oczywiście na jeden z etapów modernizacji, gdyż projekt, który przygotowujemy, jest znacznie szerszy, ale jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż te środki pozwolą nam tak na dobrą sprawę na rozpoczęcie bardzo dużego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o ten obiekt, ale nie tylko o ten obiekt, bo mając na myśli sport czy piłkę nożną, no mamy tutaj na myśli nie tylko jeden klub piłkarski, tylko całą rzeszę osób, które albo ten sport uprawiają, albo jeżdżą z dziećmi na różnego rodzaju treningi i zawody, albo są kibicami.
1: Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2028 roku.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Do 14 sierpnia bieżącego roku mieszkańcy Dębicy, lokalni partnerzy, społeczni i gospodarczy oraz inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Dębica na lata 2023-2035. Strategia rozwoju miasta to najważniejszy dokument określający długofalowe kierunki rozwoju Dębicy. Wyznacza misję i wizję miasta, cele strategiczne oraz kierunki działań, między innymi w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i klimatyczno-środowiskowym. Aktualizacja dokumentu wynika przede wszystkim ze zmian zachodzących w mieście i jego otoczeniu, nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zmian prawnych związanych między innymi z reformą systemu planowania przestrzennego, a także z wyników przeprowadzonej w 2026 roku ewaluacji dotychczasowej strategii. Projekt wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie Konsultacji Społecznych oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Miasta. Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Osobnica-Pagórek w miejscowości Osobnica, etap pierwszy. W ramach robót powstanie poszerzony odcinek jezdni pobocza Skruszywa oraz chodnik z Kostki Brukowej. Przebudowane zostaną zjazdy do przyległych posesji oraz wykonane będą elementy infrastruktury drogowej, które zapewnią bezpieczne poruszanie się kierowców i pieszych. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 860 tysięcy złotych brutto. Zadanie realizowane będzie przy 50% wsparciu gminy Jasło. Prace potrwają do listopada bieżącego roku.
4: Reklama.
5: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
13: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
14: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: FIFA postanowiła, no to nie będzie chyba żadnego zaskoczenia, postanowiła zarobić jeszcze więcej na trwającym mundialu. I słuchajcie, będzie sprzedawać trawę. Nie taką, za którą można trafić w Polsce do więzienia. Będzie sprzedawać trawę ze stadionów, na których rozgrywane są mecze. Będzie można sobie kupić kawałek, na przykład murawy z ziemią za, uwaga, $3000. No nie chcę nic mówić, ale Barea znowu wyprzedził rzeczywistość. I to o kilkadziesiąt lat.
2: Aha, najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kamyk, o który pan prosił, z Jeleniej Góry przywiozłem.
3: Z Jeleniej?
2: Z Jasnej Góry oczywiście. Pamiątka.

0: Radio 101 i 9 FM. Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: My, jedna z firm analizująca rynek kulinarny, rynek gastronomiczny, przeanalizowała zamówienia na popularnych platformach i wyszło, jaka pizza w naszym kraju jest najpopularniejsza. I co? I klasyka, margarita, moi drodzy. Pytanie, czy to wynika z tego, że nie chcemy mieć dużej ilości dodatków, czy po prostu z tego, że margarita jest najtańsza. Natomiast coś innego ciekawego, w ścisłej czołówce znalazła się hawajska z szynką i ananasem. No, nie dość, że z sąsiadami się nie dogadujemy, to teraz jeszcze konflikt polsko-włoski nam grozi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
2: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
1: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
3: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
1: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
4: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
5: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
1: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50-76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
6: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
1: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice. Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Dzisiaj w naszym regionie przyda się jeszcze parasol, chociaż przed wieczorem pojawi się błękit na niebie. Termometry pokazują 22 stopnie w Jaśle i Gorlicach, 23 w Tarnowie, 21 w Krośnie i Sanoku. A co z temperaturą na kolejne dni? Czego się spodziewać w tym tygodniu? O tym w tej godzinie sobie jeszcze w Trendy Radio porozmawiamy.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą. W Trend Radio.
8: Druga zmiana w Trend Radio. Wakacyjne przeboje mają to do siebie, że się doprawdy nie starzeją. Czasem wraca się do nich po 30 latach na przykład, nie? Co było największym hitem lata 30 lat temu, w 1996? Mr. President i Coco Jumbo, przy okazji Nieśmiertelny Suchar. Co na śniadanie je Coco Jumbo? No jak to co? Jajaje.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentować będziemy wam twórczość Elin Reginy Edwards. Nic wam to nie mówi? Podpowiem, to kanadyjska piosenkarka. Nadal nic nie mówi? No to powiem po ksywie. Shania Twain i jej przeboje Man na 101,9 oraz 95,2 FM. Na początek Man, I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: wypoczynku pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: No trochę w ostatnim czasie narzekaliśmy, że to lato to takie mało wakacyjne, mało, no bym powiedział, że letnie, ale właśnie patrząc na temperaturę, to trochę letnie.

tygodniu mają wrócić upały, chociaż będą towarzyszyć im też burze. W drugiej części tego tygodnia znowu ma być naprawdę gorąco, powyżej 30 stopni, czyli co, w sumie nadal będziemy narzekać. Tylko nie tak jak teraz, że nie, no to lato to mogłoby być cieplejsze. Teraz będziemy na to, że jednak za gorące.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie sporo zwalniamy jadąc przez ulicę Piłsudskiego oraz ulicę Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Mickiewicza i Kołłątaja. Coraz więcej aut wjeżdża na ulicę Lwowską w stronę Ronda Solidarności. Również troszkę tłoczniej jest na ulicy 17 stycznia. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, zwolnić musimy na ulicy Parkowej oraz Legionów Mickiewicza i Kościuszki. Poczekamy także na wyjazd w stronę Jasła. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie. Więcej informacji powie Taxi Krosno.
2: Dzień dobry. Dzisiaj po południu przez ulicę Krosna jedziemy z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Krakowskiej, ulica Rzeszowska, ulica Jana Pawła do skrzyżowania ze Świętałkami. Potem wjeżdżamy na ulicę Tysiąclecia, troszeczkę nam przystawi. Kolejowa naftowa idzie na bieżąco, Piłsudskiego również. Znowu utrudnienia nas czekają na ulicy Legionu, w ulicy Bursakin, Niepodległości, Korczyńskiej. Przejeżdżamy na drugą stronę miasta, tutaj no troszeczkę dłużej, już sporo dłużej, poczekamy na ulicy Czajkowskiego, ulicy Lwowskiej. No i ulica Bieszczacka też korkuje się w miarę. No jeżeli chodzi o wyjazd w stronę Sanoka, idzie na bieżąco. Troszeczkę utrudniony będzie wjazd po miasto na obecną chwilę. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Miłego popołudnia, do widzenia.
1: Przenosimy się jeszcze do Sanoka. Ruch wolniejszy jest na obwodnicy w kierunku Zagórza oraz na ulicach Bony, Przemyskiej i Dmowskiego.
0: Z nami bezpiecznie. Do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa kolektora kanalizacji deszczowej na osiedlu Sobniów w Jaśle. Inwestycja ma poprawić odprowadzanie wód opadowych, które przy intensywnych opadach deszczu powodują lokalne podtopienia. Problem ten dotyczy między innymi budynku domu osiedlowego. Budowie kolektora będzie towarzyszyć również gruntowna przebudowa pobliskiego terenu. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, ale również stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja terenu przy domu osiedlowym obejmie między innymi zwiększenie powierzchni przepuszczalnej gruntu, wprowadzenie nowej zieleni, wykonanie odwodnienia budynku oraz budowę i przebudowę alejek. Prace budowlane mają się zakończyć w październiku bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W sobotę na stadionie sportowym w Skołyszynie odbyły się coroczne dni gminy Skołyszyn, znane jako Prozioki. Wydarzenie zorganizowane przez wójta gminy Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich zapewniło mieszkańcom i gościom bogaty program artystyczny oraz mnóstwo kulinarnych wrażeń. Głównym bohaterem święta były tradycyjne prozioki, regionalne placki pochodzące z Podkarpacia, które od pokoleń królują na lokalnych stołach. A jaką ofertę prezentowały lokalne koła gospodyń wiejskich?
3: Pyszne proziaki, czy proziaki, jak to się tam mówi po naszemu. Mogą być one ze smalcem, mogą być z masłem, mogą być różnymi rodzajami dżemu, naszej roboty, ale mamy też fajda chleba ze smalcem i kiszone własnoręcznie ogóreczki nasze. Piękne ciasta, które można zobaczyć, a na dodatek jeszcze pyszne. Takim kawałkiem ciasta na pewno by się mąż ucieszył. Nie jeden, a na pewno więcej.
4: Prozioki są w różnych odsłonach. Jest masło zwykłe, jest masło z pomidorkiem suszonym, jest masło z czosnkiem niedźwiedzim oraz ze smalcem. Dodatkowo chleb ze smalcem i z ogórkiem. Taki ogóreczek kiszony, małosolny. Ciasta, najwięcej serników pod różnymi postaciami oraz sernik smażony na cieście piernikowym. Prozioczki na wypasie w formie takiego burgerka, czyli tu jest mięso z kurczaka, pomidor, czerwona cebula i zielona sałatka oraz różne sosy.
1: Świętowanie rozpoczęło się od występu zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadził publiczność w folklorystyczny klimat. Tuż po nich na scenie zaprezentowali się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn, udowadniając, jak wielki potencjał drzemie w lokalnej młodzieży. Późne popołudnie należało do mocniejszych dźwięków. O godzinie 17.15 scenę przejął zespół Chaosfera, a po nim wystąpiła grupa Potok, która rozgrzała publiczność przed głównym punktem programu. Gwiazdą wieczoru był zespół Phil. Piotr Kupicha wraz z zespołem. Muzycy zagrali swoje największe hity, a nam wokalista udzielił krótkiego wywiadu.
5: 20 lat, które obchodzimy w tym roku. Po pierwsze bardzo uroczyste, od największych hal w całej Polsce po piękne dni z Kołyszyna, gdzie jesteśmy dumni, że możemy spotkać się z publicznością, z którą na przykład do tej pory się nie widzieliśmy. No, zmieniło się to, że jesteśmy starsi.
6: Jaka piosenka ma takie szczególne znaczenie w historii grupy, opowiada o jakiejś prawdziwej historii albo właśnie wcale nieprawdziwej i to jest zaskakujące.
5: O, na przykład w odpowiedzi na twój list, to jest taka piosenka, którą wszyscy pytają, w odpowiedzi na twój list pisze ci i tak dalej. I tutaj zawsze wszyscy pytają, co to były za okoliczności, że akurat napisałeś. To jest zawsze przeważnie piosenka. Wszystkie file to jest tak naprawdę fikcja, tylko nieraz gdzieś jakaś taka fikcja, która została zapamiętana różnymi jakimiś takimi etapami życia, ale to niekoniecznie wszystko oznacza, że to się wydarzyło.
6: Grupa Phil ma również wspaniałych fanów. Czy były ciekawe sytuacje z fanami? Śmieszne?
5: Wiesz co, jeżdżą na koncerty, ja kiedyś zapytałem się fanów, bo zrobili za nami 25 tysięcy kilometrów, zapytałem, kto im daje na benzynę.
1: Po koncertach emocje wcale nie opadły. Od godziny 22 trwała dyskoteka z Trendy Radio, którą poprowadził DJ M. Lucas.
0: Reklama.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Płyniemy sobie przez ten poniedziałek, ale zajrzyjmy też do świata plotek, ploteczek, polskich gwiazd. No i stało się. Michał Wiśniewski, lider ich troje, ogłosił, że znowu jest w związku z Mandaryną. Po 20 kilku latach wszystko wraca do punktu wyjścia, no to czekamy na ślub w Lodowym Zamku. Zobaczcie, tyle rozwodów, tyle ślubów, no. Michałowi Wiśniewskiemu skończyły się już kobiety w Polsce i musi robić drugą rundkę.

0: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Reklama.

0: poniedziałkowe popołudnie w rytmie najlepszych brzmień. Kochani, wrócę do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu. Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Ze swoją drugą żoną, czyli ogólnie wychodzi na to, że znamy już zadanie na maturze z matematyki na przyszły rok. Druga żona Michała Wiśniewskiego jest jednocześnie szóstą żoną. Oblicz masę słońca.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
2: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy. Z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
1: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. A powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
3: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
1: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego Wopru.
4: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
1: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
5: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
6: Złoty sposób na sprawdzanie, czy robaczywy, czy nie.
7: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
1: Mówią grzybiarze przeczasujący lasy pod Rzeszowem. A sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Popołudnie z opadami deszczu jeszcze parasol może nam się przydać, natomiast w kolejnych dniach tego tygodnia będzie burzowo. W nocy z poniedziałku na wtorek 16 stopni, jutro w trakcie dnia 26 w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, 27 w Tarnowie i Dębicy, no i burze pojawią się też w środę, od czwartku natomiast wzrost temperatury powyżej 30 stopni w cieniu. To będzie maksimum w czwartek i piątek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 15, popołudnie wakacyjne, choć mało wakacyjne, jeśli chodzi o pogodę, ale się rozgrzewamy muzyką. Andre, jedna taka noc.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 10 lipca 2026 roku. Oferty pracy. Specjalistka do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren całego kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Dominikowice. Psycholog szkolny, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki kategorii BT, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktyki i praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, branża motoryzacyjna, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel religii, miejsce pracy Binarowa. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku radcy prawnego, miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca teren całego kraju. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śmietnica. Kelner, miejsce pracy Legietów. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Asystent do kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren całego kraju i Unii Europejskiej. Kierowca, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy KRYK. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: 95 i 2 FM.
1: Podatki. No płacimy. Chcąc, nie chcąc. Czasem to bardziej nie chcąc niż chcąc, no ale nie ma wyjścia. Są takie instytucje finansowe, które liczą, ile pieniędzy w skali roku oddajemy na rzecz państwa i jakby to przełożyć na miesiące, no to do kiedy pracujemy na państwo. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie minęła ta data. I to jest rekord w przypadku naszego kraju, ale od teraz jakby pracujemy już na siebie.
2: A minęło już ponad pół roku. To mówicie, że ci chłopi pańszczyźniani z dziesięciną mieli słabo? If you change-

0: Trendy Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Dzisiejsze popołudnie na drogach naszego województwa mija dość spokojnie. Podkarpaccy policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji. Około godziny 14 funkcjonariusze z Kolbuszowej otrzymali zgłoszenie, że w widełce na drodze krajowej nr 9 kierujący busem wjechał do rowu. Ruch na tym odcinku drogi odbywa się bez większych utrudnień. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Także krośnieńscy funkcjonariusze pracowali na miejscu kolizji, do jakiej doszło po godzinie 12 na ulicy Niepodległości. W zderzeniu Toyoty i Seata nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy za informację, mówiła Ewelina Wrona z Zespołu Pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejedziemy się teraz przez ulice poszczególnych miast. Najpierw Jasło, zwalniamy na ulicy Piłsudskiego, a także na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, tam dość tłoczno. Obecnie także wolną ulicą 17 stycznia Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Szajnochy. Mniejsze utrudnienia na ulicach 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach zwiększmy ostrożność na Bieckiej, Legionów, Mickiewicza oraz na ulicy Parkowej, Nasienkiewicza i Węgierskiej. Ruch dość sprawny, troszkę wolniej na ulicy Kościuszki. Jeżeli jedziemy przez Krosno, musimy bardziej uważać na ulicach Bieszczadzkiej, Legionów, ulicy Niepodległości oraz Korczyńskiej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Zręcinie w cieku wodnym na ulicy Kościelnej znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu ustalono, że nieżyjący to 40-latek. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Trwa ustalanie okoliczności śmierci mężczyzny. Krośnieńscy dzielnicowi zatrzymali kobietę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. 48-letnia mieszkanka Krosna była poszukiwana do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Funkcjonariusze, wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe, zatrzymali 48-latkę, wobec której wydane zostało poszukiwanie przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Celem działań było doprowadzenie kobiety do odbycia zasądzonej kary. Po zatrzymaniu policjanci wykonali wymagane czynności, a następnie doprowadzili kobietę do zakładu karnego. Policjanci z Ustrzyk Dolnych odnaleźli 2 zagubionych turystów. W piątek przed godziną 3 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące 2 turystów, którzy zagubili się w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Daszówka. Z przekazanych informacji wynikało, że mieszkańcy województwa mazowieckiego nie znają swojej dokładnej lokalizacji oraz obawiają się opuścić miejsce, w którym się znajdują, ponieważ zauważyli ślady dużego zwierzęcia. Na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze nawiązali kontakt telefoniczny z turystami, jednak nie potrafili dokładnie wskazać, gdzie się znajdują. Funkcjonariusze utrzymywali stały kontakt telefoniczny z turystami, poruszali się drogami leśnymi w trudnym terenie. Działania szybko przyniosły efekt. Turyści usłyszeli sygnały radiowozu, a następnie szli drogą leśną do miejsca, w którym oczekiwali na nich policjanci. Na szczęście zostali bezpiecznie odnalezieni i nie wymagali pomocy medycznej. Od 20 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie mostu na rzece Wielopolce w Brzeźnicy. Zmiany są związane z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 985 oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. W okresie prowadzenia prac mogą występować utrudnienia w ruchu. Wszystkich uczestników ruchu prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie możliwych wydłużeń czasu przejazdu. Zgodnie z harmonogramem stała organizacja ruchu ma zostać przywrócona do 31 października tego roku. Realizowana inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz komfort poruszania się po tej części Brzeźnicy. Niedziela 12 lipca 2026 roku zapisała się jako niezwykle intensywny i pełen wrażeń 2 dzień tegorocznych Dni Jedlicza. Po sobotnich szaleństwach z Grupsonem niedzielny program szczelnie wypełniły tradycyjne potyczki sołectw, popołudniowy maraton koncertowy oraz rockowe i taneczne pożegnanie weekendu na placu targowym Mój Rynek. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Już od 17 godziny gra Sławomir, więc siłą rzeczy publiczność, ale wracając jeszcze do dnia wczorajszego, to był bardzo cenny dzień, jeżeli chodzi o kulturę i promocję kultury. Wystąpiło wielu naszych rodzimych artystów. Ta duża scena była do ich dyspozycji. Sprawdzili się znakomicie. Natomiast Grupson wystąpił z przesłaniem do młodych ludzi. Cieszymy się, że była taka wspaniała interakcja, ponieważ to są teksty, które niosą ze sobą przesłanie i to było cenne wydarzenie. Kilka tysięcy osób, plac pełen publiczności, no i dyskoteka do 2 w nocy też praktycznie z kompletem. Natomiast dzisiaj turniej sołectw od godziny 15 z właściwymi emocjami, jak na tego typu przedsięwzięcie, później koncerty.
1: O godzinie 17 scenę przejął jeden z najbardziej wyczekiwanych duetów show biznesu, Sławomir i Kajra. Twórcy nurtu rock polo zaserwowali swoje flagowe hity, w tym słynną Miłość w Zakopanem. Plac Mój Rynek momentalnie wypełnił się śpiewającym chórem tysięcy głosów, a interakcja artystów z publicznością udowodniła, że są królami plenerowej rozrywki.
3: Graliśmy właściwie repertuar z 3 płyt. Przywieźliśmy nowe piosenki z płyty Cudowronek, ale oczywiście były też przeboje z pierwszej płyty The Greatest Hits, te piosenki, które ludzie najbardziej lubią, no i które mają dziesiątki milionów wyświetleń, także...
4: I The Best Of też trochę było. No tak. Właściwie taki duży miks i też mamy w przygotowaniu nowe nowości, więc cieszymy się, że też możemy na scenie je sprawdzać.
3: No właśnie prosto z Neapolu przyjechaliśmy tutaj do Jedlicz. W Neapolu powstały 2 teledyski. dyski już niedługo będą na naszym kanale YouTube, także warto subskrybować i być na bieżąco z tym, co się dzieje u Sławomira i Kajry.
1: Tradycyjnie już po koncertach gwiazd najwytrwalsi uczestnicy przenieśli się na płytę placu, by wziąć udział w dyskotece pod gwiazdami prowadzonej przez DJ-a.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.

0: tego, o czym mówiłem przed chwilą, jakby policzyć, jak dużo pracujemy na podatki, a jak dużo na siebie, no to minęła ta data w roku. Od 1 stycznia do teraz byśmy pracowali tylko na podatki, gdyby nie były pobierane co miesiąc w różny sposób. Ale wiecie co? Ja przed chwilą narzekałem, że to w sumie gorzej niż chłop mężczyźniany. Muszę się jednak z tego wycofać, no. No przynajmniej wiem, na co płacę. Na nowe Porsche dla lekarza.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł. Reklama.

UK Chart w Trendy Radio. Przenosimy się do wakacji 10 lat temu. 13 lipca 2016 roku. My świeżo po sukcesie kadry, ćwierćfinał Euro. No na naszą skalę to duży sukces. Więc lato smakowało jeszcze lepiej, a na szczycie Sam Fender i Olivia Dean Rain Me In.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
2: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada Grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
3: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
1: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
4: Za co można lubić Bałtyk?
5: Za spokój.
4: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
5: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
6: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
7: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
4: Nawet takie zimne?
7: Takie zimne.
4: Takie szare, bez słońca?
7: Szare, ponure, ale kocham.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W tym tygodniu czeka nas sunusoida, jutro w trakcie dnia do 26-27 stopni i burze. Podobnie będzie w środę, natomiast czwartek na Podkarpaciu i w Małopolsce, podobnie jak piątek, dużo słońca, powyżej 30 stopni w cieniu, nawet pokażą termometry. A w weekend, jak to w weekend, pogoda się zepsuje, 25 i deszczowo. Taki to tydzień na Podkarpaciu i w Małopolsce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
5: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w trendy radio, Sound of Legend. Na początek tej godziny zabiorą nas do nieba, heaven, muzycznego nieba. Za moment zajrzymy też do płyty tygodnia. W tej godzinie nie zabraknie również informacji z Podkarpacia i Małopolski. Filip Waćkowski, cześć.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostaliśmy w kolektorze, może nie tak skończy na 10 lipca 2020.

Piotrowa, operator obrabiarek skrawających Lubatówka, operator opękarko zatapiarki Krosno, operator pracy krawędziowej Sulistrowa, operatorka maszyn CNC Rzepeć, operatorka maszyn stolarskich Rzepeć, operatorka suwnic ładowarki Żurawia Rzepeć, osoba do prac ogólnobudowlanych.

Szymanów, pracownik biurowy staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki Puławy, pracownik produkcji Krosno, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego Krosno, pracownik sali sprzedaży, pracownik

nieustannego pracownik magazynu, krosno, pracownik, pracownica produkcji, jadło, robotnik budowlany, krosno, robotnik budowlany, pobielany, spawacz, sulistrowa, specjalista, specjalistka w BCU, krosno, specjalista do spraw handlu międzynarodowego, krosno, specjalista do spraw obsługi klienta, PSB, mrówka, krosno, specjalista, specjalistka do spraw logistyki i zamówień, krosno, specjalistka, specjalistka do spraw obsługi klienta, jasło, specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim, jasło, specjalista.

sprzedawca w sklepie medycznym Krosno. Przybierz elementów metalowych Suistrowa. Szpaczka Potok. Szpaczka Jasło. Ślusarz Mechanik Krosno. Ślusarz Suistrowa.

0: ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem zaglądamy do Kanady. Przed nami Shania Twain i jej twórczość będziemy wam prezentować tym razem. W tym przypadku nie ma mowy za bardzo o tym, że była wielka miłość do grania. Na początku nie. Wychowywała się w bardzo biednej rodzinie i w wieku 8 lat w celu wsparcia finansowego rodziny zaczęła występować. Nieraz do późnych godzin nocnych za marne pieniądze w lokalnych barach. Ośmiolatka. Obecnie gwiazda na całym świecie. Shania Twain, płyta tygodnia w Trendy Radio. That don't impress me much.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Dębickiego Wydziału Ruchu Drogowego w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego systematycznie patrolują drogi powiatu i reagują na wykroczenia. W piątek policjanci podczas służby w miejscowości Nagoszyn zatrzymali do kontroli drogowej 27-letniego kierującego Renault Megane, który przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 51 km na godzinę. W trakcie interwencji od mieszkańca gminy Żyraków funkcjonariusze wyczuli alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,8 promila alkoholu w organizmie. 27-letni kierowca Renault za przekroczenie prędkości oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem. Podczas 24. sesji Rady Powiatu Gorlickiego Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Wśród najważniejszych działań wskazano rozwój infrastruktury drogowej, scalenia gruntów, rozwój e-usług i cyberbezpieczeństwa, poprawę dostępności budynków publicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu. To jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w czterech miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót poscaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
1: Dochody powiatu wyniosły blisko 279 milionów złotych, natomiast wydatki 282 miliony, z czego ponad 53 miliony przeznaczono na inwestycje. Dukla zakończyła jedną z ważniejszych inwestycji komunalnych pod nazwą budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowę ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy w Dukli. Zadanie obejmowało nie tylko samą budowę kaplicy cmentarnej, ale również wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach zadania powstały także ściany przeznaczone na urny z prochami zmarłych oraz zrealizowano zagospodarowanie terenu przy kaplicy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych brutto. Największą część finansowania stanowiła dotacja z programu Polski Ład w wysokości ponad 3 milionów złotych, natomiast wkład własny gminy Dukla wyniósł ponad 530 tysięcy.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dni Nowego Żmigrodu 2026 już za nami. Świętowanie rozpoczęło się już o godzinie 14, a pierwsze godziny wydarzenia należały do najmłodszych. Stadion zapełnił się kolorowymi dmuchańcami, torami przeszkód, eurobungee oraz strefami gier. Przez ponad 2 godziny animatorzy prowadzili kreatywne zabawy, konkursy i tańce, które wywołały mnóstwo radości na twarzach dzieci. O godzinie 16.30 na scenie pojawili się gospodarze oraz zaproszeni goście, w tym wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.
4: Nie spodziewałem się, że mimo tak niesprzyjających warunków tyle osób przyjdzie, chociaż trzymałem kciuki za to, żeby się to wszystko nam poukładało. No, koncerty były bardzo w porządku i koncerty były tak dobrane, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I osoby starsze i młodsze, tak jak widzieliście. Piękny koncert to był koncert wykonany przez to, co mamy najcenniejsze, jak mówiłem, ze sceny, czyli nasze dzieci i młodzież, które działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Piękny koncert w ich wykonaniu, naprawdę. Jestem z nich dumny. Koncert Krawczyk Show, no to naprawdę przeboje starsze, miło się do nich wraca. Ja już jestem też tak trochę w średnim wieku, więc mówię, większość tych piosenek znałem. Naprawdę bardzo, bardzo fajny koncert. No i na koniec o 21:00 koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. No to energetyczny koncert. Myślę, że coś niesamowitego.
1: Najbardziej wyczekiwanym momentem całego dnia był zaplanowany na godzinę 21:00 występ Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Podczas koncertu usłyszeliśmy na żywo jego największe radiowe hity, takie jak Bez Ciebie, Proste, Café de Paris czy najnowszy singiel Proszę Tańcz.
5: Dużo ich jest, ale chyba Chciałbym jest takie fajne, albo te nowsze też są fajne, ale no dużo starszych z płyt, które gdzieś tam, no z tych pierwszych, drugich. No w sensie to jest też gdzieś tam tam głównie sentyment, bo jak byłam młodsza, to go słuchałam i gdzieś tam po prostu dojrzewaliśmy razem troszeczkę, no i to teraz już jest taki sentyment i taka tradycja troszeczkę, że co roku się jeździ na te koncerty.
6: Uwielbiamy wszyscy Dawida Kwiatkowskiego i moją ulubioną piosenką jest Za rękę. Zachwyca swoim charakterem i swoimi piosenkami.
7: Znam wszystkie piosenki.
8: Czy wie? Pełna emocji na koncertach, także czy wie? A dzisiaj wypada właśnie mój setny koncert tutaj. Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogę przeżywać to razem z nim.
9: Bo bardzo mnie poruszyła ogólnie te słowa i wszystko ogólnie. W tym roku szósty już w tym roku koncert Dawida. No za te jego piosenki, ale za to, jakim tak naprawdę jest człowiekiem, bo człowiekiem jest super, świetnym.
1: Po pełnym emocji koncercie Gwiazdy Wieczoru świętowanie wcale się nie zakończyło. Od godziny 23 stadionem zawładnęły taneczne rytmy w ramach wielkiej dyskoteki Trendy Live Tour.
10: Reklama.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Reklama.
15: Trend Radio.
10: Trend Radio.
15: To trendy hity.
10: Wszechczas.

Mundial trwa, no wchodzisz w tę decydującą fazę, natomiast szef FIFA ogłosił nie tylko to, że będą sprzedawać murawę za 3000 dolarów za kawałek, o tym już dzisiaj wspominałem, ale ogłosił też, że na kolejnej edycji zagra jeszcze więcej zespołów, konkretnie 64 drużyny. No i teraz można by powiedzieć, że nasi się powinni dostać. Obawiam się tylko jednego, że to nie jest tak, że nasi się dostaną, tylko że będzie jeszcze większa kompromitacja, jak się nie dostaną. Come on, it's time to get it. Make a move, it's time to get it.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Sportowe podsumowanie weekendu w Trend Radio.
2: Wiadomości sportowe, Trend Radia Region, Łukasz Michnal. W Rzeszowie zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. W hali na Podpromiu rozdano medale w 6 kategoriach wiekowych od 8 do 16 lat. Kadra piłkarskiej pierwszoligowej Stoli Mielec powiększa się o kolejnego zawodnika. Jest nim Tymoteusz Gmur, 18-letni pomocnik. W minionym sezonie był w kadrze mistrza Polski poznańskiego Lecha, ale nie wystąpił w żadnym meczu ekstraklasy. Z kolei Mikołaj Smyłek przedłużył kontrakt ze Stalową Wolą. 31-letni bramkarz w ubiegłym sezonie drugiej ligi rozegrał 14 spotkań. W 11 kolejce drugiej Metalcast Ekstraligi Żużlowej Dakar Development Stal Rzeszów pokonał ROW Rybnik 47-43. Spotkanie było bardzo wyrównane i pełne emocji. Błękitni Robczycy odnieśli wysokie zwycięstwo w spotkaniu kontrolnym z Radomyślanką Radomyśl Wielki. Zespół z Robczyc pokonał Beniaminka 4. Ligi Podkarpackiej 5-1. Iglopul Dębice ma za sobą udany początek letnich przygotowań do nowego sezonu. W pierwszym meczu kontrolnym biało-niebiescy pokonali na wyjeździe Wolanie Wola Rzędzińska 3-1. Nie Esper i JKS San Jarosław, a Szczypiorno Kalisz zagra w nadchodzącym sezonie w Orlen Superlidze Kobiet. Spadkowicz z Superligi wygrał aukcję. Jeszcze kilka dni temu wszystko wydawało się pewne, chociaż oficjalnych komunikatów nie było. To z informacji, jakie dały do mediów, wynikało, że piłkarki ręczne z Jarosławia wrócą na superligowe boiska. W miniony weekend na stadionie w Lubatowej odbył się turniej o Puchar Burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój, w którym to zespół z Lubatówki wygrał obydwa mecze i wygrał puchar. Wyniki spotkań: LKS Lubatówka, LKS Iwonka Iwonicz 4-2, LKS Lubatowa, LKS Lubatówka 1-2, Iwonka Iwonicz kontra LKS Lubatowa 0-1. Juniorzy starsi ZKS Nafta z Plast Jedlicze zagrają na poziomie pierwszej ligi. W wyniku reorganizacji rozgrywek przeprowadzonej przez podkarpacki ZPN Nafta zagra w najbliższym sezonie w pierwszej podkarpackiej lidze juniorów starszych. Wśród rywali znajdą się m.in. Resowie Rzeszów, JKS Jarosław, Iglopol Dębica, Stal Stalowa Wola, Karpaty Krosno, Siarka Tarnobrzeg, Stal Mielec, Grunwald Budziwoj, DAB Dębica, UKS SMS Kolorado, Wola Chorzelowska, Sokół Sieniawa, Błękitni Robczyce oraz Beniaminek Krosno.
3: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dla uczniów, dla nauczycieli trwają wakacje, dla pracujących, tych, którzy nie mają urlopu, no to niekoniecznie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wszystko co najgorsze, czyli ta pierwsza część poniedziałku jest już za nami, teraz będzie tylko z górki. Kilka chwil do 17:00, punktualnie o tej godzinie wiadomości z kraju i ze świata, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. Ja nazywam się Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
1: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, Kancelarii Prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
3: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
1: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowe, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
1: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
5: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych, niepokoją się.
6: Dzień dobry, moi drodzy. Czas spojrzeć na prognozę pogody, która jest naprawdę wyjątkowa w tym tygodniu, dlatego że przyspieszy, że tak powiem, ocieplenie.
7: No niby klimatu. Tak, ale nadal będzie deszczowo, burze
6: ale ciepło,
7: w regionie.
6: Ale
7: także
6: ciepło. Słuchaj, może być deszczowo, jak jest 28. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć,
7: wilgotno,
6: że to jest coś pięknego.
7: Później,
6: no właśnie, wiatr północny, ale to wiecie, północny przyniesie ciepłe masy powietrza, jak się okazuje. 4 w porywach do 7, tak. Więc powietrze jutro będzie stało praktycznie, no ale 28 kresek zobaczymy na termometrach.
7: Natomiast czwartek, 30 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Jednak w temacie deszczu niewiele się zmieni.
6: Środa i czwartek może zagrzmieć, ale też i jutro.
8: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
12: Reklama.
13: Granie na żądanie.
14: Wyślij SMS pod numer 7148.
13: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
14: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
13: po 17. Po 17.
6: Dzień dobry, hello, witajcie, cześć. Ale po tych imprezach, no udało się, ludzie byli jak najbardziej.
7: Super, maraton szkoda, imprez że nie było ciepła, był maraton.
6: No tak, dokładnie maraton imprez w powiecie jasielskim.
7: Tak, to był naprawdę bardzo udany weekend, no i oczywiście, ale w krośnieńskim też, ponieważ dni Jedlicza także odbiły się miłym echem.
6: Aniu, jak wspominasz, no właśnie, Trendy Live Tour i super, spotkanie było z wyjątkowymi klubowiczami, tak?
7: Bardzo, pozdrawiamy Emila. Tak jest. Pozdrawiamy Emila. Pozdrawiamy również Emila. Ekipę. Pamiętam, że chłopak miał na imię Max.
6: O, to Maxa
7: bardzo
6: też
7: dobrze się bawił. Panią od Skolima i chłopaków od grupy Baciary też pozdrawiamy.
6: A, no
7: serdecznie.
6: Właśnie. To bardzo super. Serdecznie was pozdrawiamy. Dziękujemy za obecność w naszych oczywiście szeregach. Było naprawdę bardzo dużo dobrych, pozytywnych osób i oczywiście wspaniałej muzyki, która pewnie wróci już niebawem też w plener. Cóż, witamy serdecznie, to Cześć. Granie na żądanie i największe hity specjalnie dla was.

Tak, moi drodzy, wyjątkowe hity na antenie Trendy Radia. 11 minut po godzinie 17 u nas oczywiście ten program, który zrzesza wszystkich, no właśnie, fanów dobrej muzyki na zamówienie, na życzenie. I teraz pozdrawiam Kasię, Olę, Dawidka, Gośkę. Dedykuję też piosenkę Black & Jones, The Night Fly. Tak zagramy teraz. Kolejny SMS. Proszę o piosenkę pod tytułem Wakacyjna Miłość. Syriusz dla Małgosi w dniu imienin od koleżanek ze zmiany. Pozdrawiamy. Koleżanki też mocno i serdecznie ściskają ciebie.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: pytanie. Antena jest twoja.
1: Natalka, jesteś? No to mam dla ciebie dobrą informację, nawet bardzo wyjątkową dawkę energii od Alana z Przemyśla, który gorąco i serdecznie ciebie pozdrawia. No i oczywiście wybrał jakiś fajny kawałek dla ciebie. Ten fajny kawałek to jest hit z lat 80. Pojawia się Bad Boys Blue. Kawałek wyjątkowy, bo You Are a Woman.
2: To w takim razie zapisujemy.
1: No to zagrajmy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas 24. sesji Rady Powiatu Gorlickiego Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Wśród najważniejszych działań wskazano rozwój infrastruktury drogowej, scalenia gruntów, rozwój e-usług i cyberbezpieczeństwa, poprawę dostępności budynków publicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu, to jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Cenkowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót poscaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
1: Dochody powiatu wyniosły blisko 279 milionów złotych, natomiast wydatki 282 miliony, z czego ponad 53 miliony przeznaczono na inwestycje.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Policjanci z Ustrzyk Dolnych odnaleźli dwójkę zagubionych turystów. W piątek przed godziną 3 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące dwójki turystów, którzy zagubili się w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Daszówka. Z przekazanych informacji wynikało, że mieszkańcy województwa mazowieckiego nie znają swojej dokładnej lokalizacji oraz obawiają się opuścić miejsce, w którym się znajdują, ponieważ zauważyli ślady dużego zwierzęcia. Na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze nawiązali kontakt telefoniczny z turystami, jednak nie potrafili dokładnie wskazać, gdzie się znajdują. Funkcjonariusze utrzymywali stały kontakt telefoniczny z turystami, poruszali się drogami leśnymi w trudnym terenie. Działania szybko przyniosły efekt. Turyści usłyszeli sygnały radiowozu, a następnie szli drogą leśną do miejsca, w którym oczekiwali na nich policjanci. Na szczęście zostali bezpiecznie odnalezieni i nie wymagali pomocy medycznej. Dni Nowego Żmigrodu 2026 już za nami. Świętowanie rozpoczęło się już o godzinie 14, a pierwsze godziny wydarzenia należały do najmłodszych. Stadion zapełnił się kolorowymi dmuchańcami, torami przeszkód, eurobungee oraz strefami gier. Przez ponad 2 godziny animatorzy prowadzili kreatywne zabawy, konkursy i tańce, które wywołały mnóstwo radości na twarzach dzieci. O godzinie 16.30 na scenie pojawili się gospodarze oraz zaproszeni goście, w tym wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.
4: Nie spodziewałem się, że mimo tak niesprzyjających warunków tyle osób przyjdzie, chociaż trzymałem kciuki za to, żeby się to wszystko nam poukładało. No, koncerty były bardzo w porządku i koncerty były tak dobrane, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I osoby starsze i młodsze, tak jak widzieliście. Piękny koncert to był koncert wykonany przez to, co mamy najcenniejsze, jak mówiłem, ze sceny, czyli nasze dzieci i młodzież, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Piękny koncert w ich wykonaniu, naprawdę. Jestem z nich dumny. Koncert Krawczyk Show, no to naprawdę przeboje starsze, miło się do nich wraca. Ja już jestem też tak trochę w średnim wieku, więc mówię, większość tych piosenek znałem. Naprawdę bardzo, bardzo fajny koncert. No i na koniec o 21:00 koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. No to energetyczny koncert. Myślę, że coś niesamowitego.
1: Najbardziej wyczekiwanym momentem całego dnia był zaplanowany na godzinę 21:00 występ Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Podczas koncertu usłyszeliśmy na żywo jego największe radiowe hity, takie jak Bez Ciebie, Proste, Café de Paris czy najnowszy singiel Proszę Tańcz.
5: Dużo ich jest, ale chyba Chciałbym jest takie fajne, albo te nowsze też są fajne, ale no dużo starszych z płyt, które gdzieś tam no z tych pierwszych, drugich. No w sensie to jest też gdzieś tam głównie sentyment, bo jak byłam młodsza, to go słuchałam i gdzieś tam po prostu dojrzewaliśmy razem troszeczkę, no i to teraz już jest taki sentyment i taka tradycja troszeczkę, że co roku się jeździ na te koncerty.
6: Uwielbiamy wszyscy Dawida Kwiatkowskiego i moją ulubioną piosenką jest Za rękę. Zachwyca swoim charakterem i swoimi piosenkami.
7: Znam wszystkie piosenki.
8: Czy wiesz?
6: pełna emocji na koncertach, także czy wie. A dzisiaj wypada właśnie mój setny koncert tutaj. Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogę przeżywać to razem z nim.
7: Bo bardzo mnie poruszyła ogólnie te słowa i wszystko ogólnie. W tym roku szósty już w tym roku koncert Dawida. No za te jego piosenki, ale za to, jakim tak naprawdę jest człowiekiem, bo człowiekiem jest super, świetnym.
1: Po pełnym emocji koncercie Gwiazdy Wieczoru świętowanie wcale się nie zakończyło. Od godziny 23 stadionem zawładnęły taneczne rytmy w ramach wielkiej dyskoteki Trendy Live Tour.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Witam, pozdrowienia dla wszystkich wariatów słuchających Trendy. Skoro mamy lato, to idealny będzie Bass Hunter. Pozdrawiam, Marek. Maro, no nie mogę zaprzeczyć. Lecimy.

0: DJ Quicksilver i Ameno.
1: Fajnie, że wysyłacie SMS-y.
2: I fajnie,
1: ja
2: że takie, klimaty idą, nie?
1: Numer do nas, tak jest, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania,
2: to przekazujecie.
1: Przekazujecie.
2: A my przekazujemy wam pozytywną energię oczywiście od Trendy Radia i od wszystkich, którzy mają pozytywnie zakręconą osobowość.
1: No
2: masz?
1: Nie?
2: Masz!
1: Crazy!
2: I to całkowite.
1: Tak myślisz?
2: Stoi.
1: A no to dobra, jak tak mówisz.

0: 95 i 2 FM.
1: O, Edzi Górniak dawno nie było na naszej antenie. One and one.
2: Bardzo
1: zagrajcie,
2: dawno.
1: Please, moja żona
2: ja
1: uwielbia Edytę. No ja też nie.
2: Żona Milena, tak?
1: Żona Milenka.
2: Oj, piękne imię, prawda?
1: Ty, a propos żon, słyszałeś?
2: A propos żon. Nie słyszałem.
1: A potem ci powiem.
2: O Michale Wiśniewskim?
1: Tak, tak.
2: No tak, to szósta żona teraz będzie, tak?
1: Nie, wrócił do drugiej.
2: Okej. A ta druga to już jak teraz wyjdzie za niego, to która będzie? Siódma czy szósta?
1: Ty poczekaj, musimy to sprawdzić.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ewa Max pojawia się już teraz na antenie.
2: O, słoneczny.
1: Don't click play.
2: Podobno parasol ci się odwrócił wczoraj.
1: Ty wiesz, że ja kiedyś zgubiłam parasol.
2: Ale wszystkie parasole są popsute, nie wiem
1: dlaczego. Są popsute. No są właśnie. I w ogóle zardzewiałe i mi wychodzi ta ruda i ja nie wiem, co robić.
2: No właśnie.
1: Wszystkie parasole zniszczone.
2: Nasz kolega redakcyjny Michał wczoraj obdarował jednego pana parasolką.
1: Co ty mówisz?
2: Oczywiście,
1: o, no i padałam, moi drodzy, masz. To są koledzy.
2: No jak?
1: To są koledzy,
2: pozdrawiamy pana
1: Sanoka,
2: który oczywiście, no właśnie, z Michałem tam trochę pogawędził na dniach Nowego Żmigrodu.
1: Pięknie. Michał, ciebie też pozdrawiamy oczywiście.

0: Serdeczna i gorąca, ciepła i miła dedykacja dla Gieni. Pozdrowienia przesyła Robert. Proszę bardzo, babcia Gienia obchodziła na weekendzie swoje święto. Raczej urodziny tutaj jest napisane.
1: Urodziny,
0: no i oczywiście mam takie pytanie. Tak, 100 lat. I mam takie pytanie.
1: Chociaż Marcin...
0: Co wnuczek kupił babci? To jestem bardzo tutaj taki trochę wścibski, ale chciałbym się dowiedzieć.
1: Marcin, tylko wiesz co, chyba 200 powinniśmy życzyć.
0: Tak?
1: Babcia skończyła 90 lat. No to chyba 200 trzeba pożyczyć. 200 lat dla pani Gieni.
0: Pozdrawiamy
1: gorąco. I machamy oczywiście.
0: W kierunku Gorlic.
1: Tak jest.

0: Wyjątkowe gorące hity na 101.995.2 FM. A my oczywiście prezentujemy wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. No i cóż tutaj mamy? Pozdrowienia dla babci Jasi z okolic Tarnowa. I tutaj prośba o kawałek. O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Miło, miło, tak? Chyba o to nagranie chodzi. Ekipa ma pojawić się na antenie. Ekipa, jak miło. Pozdro dla Krzysztofa. To również prośba o zagranie tego przeboju. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Lenki z Miłocina. Gorące pozdrowienia przesyła Angelika. Jeszcze Marcin Rogala, słuchajcie, podsyła jakąś wyjątkową piosenkę, którą pewnie... O, fajny numer, słuchajcie. Od Marcina dzisiaj To Unlimited i Never Surrender. Jeden z większych hitów właśnie tej grupy. Gramy za chwilę, a teraz, no cóż, czas na serwis. 19 wybiła.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Sprawcy antyukraińskich napaści i nękania ukarani. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w stolicy. Powiemy też o portrecie byłej niemieckiej kanclerz, który stał się muzealnym hitem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej zostali zatrzymani i będą ukarani. To ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, napisał na portalu X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wczoraj pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym, co ona, autobusem miejskim w Bielsku-Białej. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod nadzorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę. W zeszłym miesiącu obywatela Ukrainy zaatakował kijem bejsbolowym mieszkaniec Gliwic. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Połączy administrację, wojsko i naukę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania, cywilnego i wojskowego, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
3: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
2: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Dokładnie za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów na odcinku Ruda Chebsie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. O szczegółach Grzegorz Koziół.
4: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
4: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie.
2: Portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest tego lata jedną z największych atrakcji berlińskiej Wyspy Muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego notuje rekordy frekwencji. Liczba odwiedzających jest średnio o 85% wyższa niż w czerwcu. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i w sposób przedstawienia siebie na obrazie. W Muzeum Bodego portret Merkel będzie wisiał do 4 października. Później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
1: Infosportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Powitanie polskiej gwiazdy odbywające się w środku sezonu Major League Soccer odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku choćby Leo Messiego w Interze Miami. A już dwa dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno usunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero ósmą rakietą świata. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na ósme miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom, którzy wcześniej również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
8: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 15 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad, deszczu i burzy. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, oprócz tego, że będzie cieplej. 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa deszczowa, 25 stopni, w nocy spadnie do 15.
1: Reklama.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
15: po 17.
16: Po 17.
0: Wracamy do grania największych hitów i oczywiście teraz pojawia się, no tutaj na początek to Sławomir, jego głos, o jak miło, miło, miło. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że też wszystko, co działo się na weekendzie, dostępne jest na naszej stronie internetowej trendyradio.pl, również na Facebooku, a przypominam, w Jedliczu właśnie Sławomir był wczoraj, więc można zdjęcia oglądać i też nagranie ze Sławomirem jest na naszym fanpage'u. Gorąco zapraszam. A już teraz, no właśnie, ekipa.
17: Jedziemy!
18: O jak miło!

Radia, a teraz kawałek, który jest wyjątkową produkcją właśnie Two Unlimited. Pamiętam lata 90. i ten przebój oczarował wszystkich. I właśnie teraz, proszę bardzo, powtórka z rozrywki. Tak jest. Tak to brzmi. 12 minut po godzinie 19 słuchacie programu Granie na żądanie w trendy. I oczywiście gorących, serdecznych pozdrowień ciągle.

Dzięki za dziś, moi drodzy. Ja wam oczywiście teraz rekomenduję kolejny program w Trendy Radio, czyli Trendy Listę. A za chwilę Ania pojawi się i już na poważnie odliczy 20 w 120. Zapraszamy gorąco. A tak, jeszcze gorąca dedykacja dla Kamili. Pozdrowienia od Adama z Gorlic. Dla Piotrusia z Jasła od Anastazji. Gorące całusy dla ciebie. Mua! Takie ogromniaste.

Jeszcze pozdrowienia z ostatniej chwili. Pozdrowienia dla Mirka z Robczyc, który remontuje pokój rodzicom. Jeździ tirem, lubi bardzo Ewelinę z Wilczej Woli i prośba o ulubioną piosenkę Molita. Manolita. Tak, jak najbardziej, tylko już nie zdążymy, mój drogi.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hello, hello, poniedziałeczek. No, trochę nam się nie chce, trochę chyba nawet bardzo, ale zapraszam do pozostania na 101,9 i 95,2 FM, ponieważ czeka na nas bardzo dużo świetnej muzy, która na pewno nas trochę rozbudzi do działania, szczególnie drugą i trzecią zmianę. Także dziubasy, zostańcie już teraz. Wylot, James Hype i Serotonin. No niestety, ale żegnamy się z tym letniaczkiem, za to dwie propozycje, które no na pewno chociaż trochę zrekompensują muzyczną stratę. Play!
0: Wyloty!

0: James Hype i Serotonin przed chwilą w wylocie i dwie propozycje Offenbach Four to the Floor. Oj, dostaliśmy naprawdę świetny hit na lato od Offenbacha. No i w zasadzie od wielu artystów, ponieważ no ten czas wakacyjny jest mega płodny, jeżeli chodzi o takie świetne kawałki, i to nas mega cieszy. Dobra, lecimy, już się nie rozgaduję.
1: Propozycje.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Propozycja druga, Multi Train Ride. Oj, Multi nie tak dawno był numerem jeden na naszej trendy liście z hitem Talk in the Morning. No, ciekawe, czy powtórzy ten sukces. Hit jest taki dosyć dance'owy, popowy. No, wydaje mi się, że ideolo jak na wieczór. Dobra, lecimy, zostańcie, już niebawem rozpoczynamy dwudziechę. No, właściwie już trwamy, ale po propozycjach.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W planach budżetowych gminy Ropa znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klimkówka. Ponadto gmina złożyła wniosek do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki o wsparcie finansowe, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Klimkówka już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klimkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze w tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora.
1: Jezioro Klimkowskie to nie tylko miejsce na wodne aktywności, ale także teren do pieszych wycieczek. Obecnie trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej, tak zwanej na góry, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej w Trzcinicy. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 193 metrów. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5 metrów, wykonane zostaną pobocza o szerokości 75 cm z każdej strony, a także przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego korzystania z tego odcinka. Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu gminy Jasło.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wojskowe zadania sprawnościowe, spotkanie z misiem Wojtkiem, podróż do czasów PRL czy gra o Polsce to tylko część wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej dla uczestników indywidualnych w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka. Z kolei Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zaprasza grupy zorganizowane na kreatywne zajęcia, podczas których dzieci poznają podstawy kaligrafii i wykonają własnoręcznie letnią pamiątkę. Mówi Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka.
4: Zajęcia muzealne, które proponujemy jako ofertę wakacyjną, nie są nastawione tylko i wyłącznie na zdobywanie wiedzy stricte historycznej, ale też staramy się przez ćwiczenia, zajęcia ruchowe, a także gry wielkoformatowe przybliżyć tą wiedzę historyczną, przemycić tą wiedzę, ale w formie zabawy i gier. Dlatego możemy powiedzieć, że we wszystkich tych czterech propozycjach, które we wakacje przygotowaliśmy, będziemy się przede wszystkim bawić, a przez zabawę uczyć.
1: Przez całe wakacje Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do korzystania z bogatej całorocznej oferty edukacyjnej.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: A tak jeszcze delikatnie na rozbudzenie Ecstasy, Marrakesh, ale w remiksie Mata Bukowskiego. No, Mat Bukowski też potrafi mega w remiksy, także dziubasy lecimy. Następnie na 20 nowość Bebereksa, David Guetta, Sad Girls. Oj, ta dwójka jak powraca w eter. No to może być ciekawie.

0: Ja oczywiście zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam oczywiście możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Blair Moore i Sorry z 18. 18 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms z 15. A na 17 Blanka i Dance to This. Tym razem z 20 piękny trzylokatowy awans.
1: 19.
2: W dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Moi milusińscy, lato w pełni. Każdy chyba zadowolony. Można wiele świetnych rzeczy popróbować, wyjechać, zwiedzać, odpoczywać. Także moje pytanie do Was. Co tam ciekawego porabiacie? Jak mijają Wam wakacje? Czy gdzieś wyjeżdżacie? Może zostajecie? Piszcie śmiało. Szczególnie na naszego fanpage'a na fejsie. Możecie też oczywiście podsyłać foty. Na 16 Camel Fat So Good, z 19 na 15 Męskie Granie Orkiestra, nareszcie z 17, a na 14 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. No tu piękny dwulokatowy awans.
2: 16.
0: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ulewne deszcze i burze są alerty dla wschodu kraju. Na scenie politycznej nowa partia dla ludzi o centrowych poglądach i puma w drodze do ZOO. W Polanowie udało się schwytać poszukiwanego drapieżnika. Paulina Nawrocka, zapraszam. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą Świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego i większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. Złożyła też w jego sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. To po publikacji portalu Zero, gdzie opisano przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuratury. Czym zdziwieni w nagraniach, do których dotarł portal, są sami pracownicy. Na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy podmiot – Partia Unia Centrum. Ugrupowanie ma być skierowane do wyborców z centrowymi poglądami, mówi europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Michał Kobosko.
2: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
1: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej zagospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
3: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
3: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
4: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
3: Bo, jak mówi Skalska,
4: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
3: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
1: Puma schwytana w Polanowie jest już w drodze do Poznania. Odłowiony kot, który kilka dni grasował w lasach pod Koszalinem, jedzie do ogrodu zoologicznego. Tam przejdzie kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
5: Trudno powiedzieć, na jak długo. No, przede wszystkim musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kału, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic. Oprócz tego, że włóczyło się gdzieś po lasach w okolicach gminy Polanów.
1: Trwa szukanie docelowego miejsca dla pumy, w którym znajdują się odpowiednie warunki. Niewykluczone, że zwierzę trafi za granicę. Pumę w ubiegłym tygodniu zaobserwował myśliwy. Na razie nie wiadomo, jak kot znalazł się w lasach w województwie zachodniopomorskim.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe. 15 stopni już tej nocy, termika chłodna i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie burz i deszczu również niewiele się zmieni. Środa ciepła, bo 25 stopni, jednak deszczowa, w nocy chłodniej, bo 15.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Zuzol, jeżeli nie chce ci się gotować, no ja wiem, te poniedziałki takie są, że nam się tak ultra nic nie chce. Ja nie wiem, z czego to wynika. No, może tak delikatnie z takiej przerwy, nie? Dwudniowej, jeżeli oczywiście nikt nie był w weekend w pracy, no to jest się w stanie człowiek tak chociaż delikatnie w jakimś stopniu zresetować, no i później poniedziałek i nam się nie chce. Zuza ma problem, żeby coś sobie zrobić dobrego na kolację. Zuza, wiesz co, mam chyba nawet pomysł. Ja uwielbiam ostatnio frytki z batatów. No u mnie to rządzi już od jakiegoś czasu i na wieczór jest to naprawdę spoko, szybka opcja. No to może zaraz podam wam mój przepis, lekko autorski. Może się ktoś zainspiruje. Na 13 Armin van Buuren Like a Child z 11. Na 12 Roxy Chciałam ciebie więcej z 13 z White Ciorem, tak, 2115, a na 11 Aleksandra Stan i Fire, tym razem z 10. 13.

0: Dobra, Zuzo, lecimy z tym przepisem. Mam nadzieję, że jeszcze komuś się przyda. Będziemy potrzebować batatów, najlepiej dwa takie średnie. Moi drodzy, i pamiętamy, że jak tniemy na takie paseczki jak fryteczki, to później musimy włożyć je jeszcze na 30-25 minut do zimnej wody, żeby te frytki z batatów były bardziej chrupiące. Garść siekanej natki pietruszki, ale to już później. No wiadomo, trzeba obtoczyć w waszych ulubionych przyprawach. Ja mega polecam słodką paprykę wędzoną, do tego pieprz ziołowy, może być bazylia, w zależności co lubicie. I moi drodzy, no pieczemy i voilà, gotowe, jakoś 25 minut, ale ostatnio nie wiem jak ja to zrobiłam, że w 15 były gotowe. No i standardowo sosik do tych fryteczek, no ja uwielbiam sos aioli. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował, ale to jest ultra proste. Szklanka oliwy z oliwek, kilka ząbków czosnku, sól standardowo i żółtko jajka i sok z cytryny. Mieszamy jeszcze z majonezem, wyciskamy sok z cytryny i taram, gotowe. I do batatów, coś niesamowitego. Także dziubasy, ja teraz też jestem głodna, dlatego muzycznie musimy sobie coś trochę podjeść. Na 10 Nelly Furtado, Electric Circus, z 14. 9 Shimza, Fire Fire, tym razem ze 7. A na 8 Robin Schulz, Better Times, ze 6. Zapraszam.
1: 10.
2: W górę.

0: podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Trend Radia Region, Łukasz Michnal. W Rzeszowie zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. W hali na Podpromiu rozdano medale w 6 kategoriach wiekowych od 8 do 16 lat. Kadra piłkarskiej pierwszoligowej Stali Mielec powiększa się o kolejnego zawodnika. Jest nim Tymoteusz Gmur, 18-letni pomocnik. W minionym sezonie był w kadrze mistrza Polski poznańskiego Lecha, ale nie wystąpił w żadnym meczu ekstraklasy. Z kolei Mikołaj Smyłek przedłużył kontrakt ze Stalową Wolą. 31-letni bramkarz w ubiegłym sezonie drugiej ligi rozegrał 14 spotkań. W 11. kolejce drugiej Metalcast Ekstraligi Żużlowej Dakar Development Stal Rzeszów pokonał ROW Rybnik 47-43. Spotkanie było bardzo wyrównane i pełne emocji. Błękitni Robczycy odnieśli wysokie zwycięstwo w spotkaniu kontrolnym z Radomyślanką Radomyśl Wielki. Zespół z Robczyc pokonał Beniaminka 4. Ligi Podkarpackiej 5-1. Iglopol Dębice ma za sobą udany początek letnich przygotowań do nowego sezonu. W pierwszym meczu kontrolnym biało-niebiescy pokonali na wyjeździe Wolanie Wola Rzędzińska 3-1. Nie Esper i JKS San Jarosław, czy Piorno Kalisz zagra w nadchodzącym sezonie w Orlen Superlidze Kobiet.

0: Spadkowicz z Superligi wygrał aukcję. Jeszcze kilka dni temu wszystko wydawało się pewne, chociaż oficjalnych komunikatów nie było. To z informacji, jakie dały do mediów, wynikało, że piłkarki ręczne z Jarosławia wrócą na superligowe boiska. W miniony weekend na stadionie w Lubatowej odbył się turniej o Puchar Burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój, w którym to zespół z Lubatówki wygrał obydwa mecze i wygrał puchar. Wyniki spotkań: LKS Lubatówka, LKS Iwonka Iwonicz 4-2, LKS Lubatowa, LKS Lubatówka 1-2, Iwonka Iwonicz kontra LKS Lubatowa 0-1. Juniorzy starsi ZKS Nafta z Plast Jedlicze zagrają na poziomie pierwszej ligi. W wyniku reorganizacji rozgrywek przeprowadzonej przez podkarpacki ZPN Nafta zagra w najbliższym sezonie w pierwszej podkarpackiej lidze juniorów starszych. Wśród rywali znajdą się m.in. Resowie Rzeszów, JKS Jarosław, Iglopol Dębica, Stal Stalowa Wola, Karpaty Krosno, Siarka Tarnobrzeg, Stal Mielec, Grunwald Budziwoj, DAB Dębica, UKS SMS Kolorado Wola Chorzelowska, Sokół Sieniawa, Błękitni Robczyce oraz Beniaminek Krosno.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ostatnim czasie policjanci oraz pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sanoku odwiedzili uczestników półkolonii i obozów odbywających się w miejscowościach Wola Michowa oraz Olchowa. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą było dobrą okazją do rozmów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie oraz działań Bezpieczne wakacje policjanci rozmawiali z uczestnikami półkolonii na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz podczas górskich wycieczek. Tłumaczyli, jak zachować się w kontaktach z obcymi osobami oraz bezpańskimi zwierzętami. Prezentowali, jak prawidłowo wezwać pomoc za pośrednictwem numeru alarmowego 112.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: W Mrzygłodzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to, połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną, przyciągnęło na tamtejszy rynek rzesze mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowo od biegu z przytupem. Południowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki tradycyjnej, mówi Agnieszka Pastuszak, dyrektor GOK w Sanoku.
4: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc to też w tym roku jest taka ostateczna przed samym terminem zmiana, nie ma kapeli Kamraty, bo ze względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku, mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Mrzygłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało, konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Mrzygłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i ride Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się, pomimo aury, te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne, pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji mrzygłodzkich, czyli wykonane z gliny, co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą pochodzić tutaj stąd, z Mrzygłodu, z tej pracowni.
2: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. Kapela z Giedlarowej, kapela Czciniocoki, kapela Lisznianie, kapela Duklanie. Wystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej Mrzygłód oraz Klub Seniora Mrzygłód.
5: Kapela ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie przyjemnie dla ucha.
6: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać. No i tak krzyknęli do siebie, słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej w Lisznej, Mleczko, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym. Wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie, zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbowali wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała, nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
2: Mówili przedstawiciele kapel. Oprócz występów scenicznych, uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. A co można było zakupić?
7: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziernami lub bez. Kto jakie woli, na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasta, oczywiście własnego wypieku, przez nasze gospodynie.
8: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, pajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
2: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
9: Pamiętajcie oczywiście, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości, chociaż no tak jak wam mówiłam kilka notowań temu, że zastanawiam się, czy czasem tych viralów starszych nie powrzucać, ale dobra, jeszcze będę nad tym kminić, na razie zostajemy przy tej starszej opcji i możecie śmiało pisać na redakcję @trendradio.pl, to jest nasz mail, tam możecie podsyłać śmiało te propozycje lub na naszego fanpage'a na Facebooku, tam też czytamy. No wydaje mi się, że jak najszybciej dostaniecie chyba na fejsie bardziej odpowiedź. Siódema, Subfocus Elevate w remiksie DJ Aloka z dwunastki, piękny pięciolokatowy awans. Na szóstym Ave Meet Me in the Dark z dziewiątego, a na piątym Kungs Getaway z ósemeczki.
3: Siedem.

Głosujemy, nie śpimy, 7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie klikać już bezpłatnie. Na czwartym Cascade Mirgen z trzeciego, na trzecim December 10 Infinity z jedyneczki. Oj, spory spadek, a na drugim MK i Zone z czwartego, także w awansie. Zostańcie, bo aj nie wiem, kiedy ta lista zleciała. Jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot James Hype Serotonin, propozycja Offenbach, Four to the Floor, Moti, Trainwright. Na 20 Weverexa, David Guetta, Sad Girls, 19 Blair Moore i Sorry, 18 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. Na 17 Blanka Dance to This, 16 Camel Fat So Good, 15 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 14 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. 13 Armin Van Buren, Like a Child, 12 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, 11 Aleksandra Stan, Fire, 10 Nelly Furtado, Electric Circus, na 9 Shimza, Fire, Fire, na 8 Robin Schulz, Better Times, 7 Sue Focus i Elevate, na 6 Ave, Meet Me in the Dark, 5 Kungs, Get Away, na 4 Cascade, Meet Again, na 3 December 10, Infinity, 2 MK Zone i zwycięża, waszym numerem 1 jest Lord Luxury, Colorado, z miejsca 2. Pięknie, tak zagramy, lecimy i ja życzę oczywiście udanego wieczoru. I słyszymy się już w jutrzejszym notowaniu. Buziole.
1: 1.
2: W górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: E-kolejki do końca roku to plan Ministerstwa Zdrowia. Bez europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Powiemy też, mieszkańcy których państw najczęściej przebywają na L4. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty powiązana z wdrażaniem centralnej e-rejestracji. W systemie e-kolejka każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalistę. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
2: Wątpliwości ma dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
2: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Wprowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
2: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
1: Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek.
5: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
1: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce później otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w USA. Szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na sojuszników, by odrzucili roszczenia MTK do sądzenia obywateli amerykańskich. Słowenia i Hiszpania to dwa kraje Unii, które cechują się najwyższymi wskaźnikami nieobecności w pracy z powodu choroby. Przeciętnie na pracownika w tych krajach przypadło w zeszłym roku 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska ze wskaźnikiem 1,8 tygodnia znajduje się bliżej przeciwnego bieguna tego zestawienia. I jeszcze Robert Lewandowski, który już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.

Halko, halko, dziubaski, zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, z tym, że będzie cieplej. 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Środa ciepła, 25 stopni, jednak musimy przygotować się na opady deszczu w nocy, nieco chłodniej, bo 15. Do usłyszenia, trzymajcie się, Milusio, no i życzę udanego wieczoru, buziole, heja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stany Zjednoczone wznawiają blokadę irańskich portów. Polacy zgłaszają lokale do sanepidu za pośrednictwem M-Obywatela. I ostatnia prosta na mundialu. W grze zostały 4 drużyny. Paulina Nawrocka, zapraszam. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa podwtórnej blokady Iranu od 22 czasu polskiego we wtorek. Jak podało dowództwo centralne USA, blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, czyli o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło już do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji M-Obywatel. Użytkownicy mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Część interwencji miało miejsce w lokalach otwieranych sezonowo. Priorytetowo traktujemy zgłoszenia dotyczące miejsc publicznych, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
1: Aż połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego miejsc. Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu. Zimna woda, spore fale i brak słońca to w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują wyciągnąć z pobytu na plażach jak najwięcej.
3: Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
4: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
5: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
4: A tu chmury, mgły, zimna woda.
5: Nie szkodzi, nam akurat taka pogoda odpowiada.
4: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
6: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz. Przez ponad tydzień wędrował samotnie po Tatrach, pokonując ponad 140 kilometrów górskich szlaków. Bezpański pies, który wzbudził zainteresowanie turystów i obrońców zwierząt, został w końcu schwytany przez słowackich ratowników. Psa udało się złapać do specjalnej klatki pułapki. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów i ratowników górskich. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o 3 miejsce i wielki finał. A w grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna.
7: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Francja 2 razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
8: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych mistrzostwach świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
7: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
1: O czym informował Michał Waszkiewicz.

Będzie pochmurna noc, na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie i burze, które mogą utrzymać się do rana, na termometrach od 14 do 18 stopni. Jutro cieplej, od 23 do 27.